0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Katarzyna Zyskowska, dzień dobry.
2: Tym razem opowieść, która zaczyna się przed wojną w Warszawie. No i tak sobie pomyślałam, że będzie ciekawie tym tropem powędrować po stolicy razem z bohaterami książki Mrok jest po naszej stronie pani autorstwa.
1: Trochę inaczej wyobrażamy sobie to miasto. Oczywiście zaraz po wojnie, kiedy powstało

0: biuro odbudowy stolicy i dobrze, że powstało, bo myślę, że pewne wady Warszawy zostały trochę zniwelowane dzięki temu, tej wielkiej pracy powojennych budowniczych. Z jednej strony zachowanie, odbudowanie tego starego miasta jednak w tym samym klimacie, co do centymetra. No wiadomo, że to wszystko było budowane na podstawie, odbudowane na podstawie obrazów Canaletta między innymi, ale dano temu fragmentowi miasta drugie życie tak naprawdę, bo wydaje mi się, że gdyby to, no, strasznie zabrzmi, ale pewnie gdyby nie wojna i nie to, że tak dramatycznie została zlikwidowana ta część Warszawy, to ja nie wiem, jak ona by wyglądała, gdyby rzeczywiście stała dalej. Czy to by można było odnowić tak w żyjącym, tętniącym życiem mieście? No bo tam faktycznie i mieszkali bardzo ubodzy ludzie, więc nie stać ich było na jakiekolwiek rewitalizację budynków i to by pewnie się chyliło ku upadkowi, no a potem przez to, że trzeba było odbudować wszystko w zasadzie od podstaw, no to dzisiejsze Stare Miasto wygląda pięknie, jest wizytówką tego miasta i wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, oczywiście z przyjemnością sobie chodzą po tych czystych, zadbanych uliczkach.
1: Tak, zawędrowałyśmy na Stare Miasto, chociaż tutaj nasi bohaterowie, o ile się nie mylę, się nie zapuszczają, nie zdarza im się. Natomiast no właśnie, dzisiaj to jest ta reprezentacyjna część miasta. Wspomniała pani przed chwilą, że tak naprawdę przed wojną tych reprezentacyjnych ulic było kilka. Bardzo poproszę tutaj o pomoc. Ulica Mazowiecka.
0: Oczywiście Mazowiecka. Oczywiście tutaj wszystko wokół ulicy Marszałkowskiej, która też oczywiście wyglądała zupełnie inaczej, no bo musimy pamiętać, że ona była dużo, dużo węższa niż jest obecnie, bo cała Pierzeja Zachodnia została przesunięta na zachód właśnie. I w zasadzie od Placu Konstytucji aż do Ogrodu Saskiego to mamy zupełnie myślę, że gdyby ktoś się przeniósł w czasie z 39 roku dzisiaj, absolutnie nie byłby w stanie się odnaleźć w tym miejscu. Już nie mówię o tym, że wszystkie te kamienice w tym rejonie, gdzie dzisiaj mamy Pałac Kultury, nie istnieją, ale też właśnie to, że to była taka wąska uliczka, taka bardzo klaustrofobiczna, a w tej chwili mamy wielką przestrzeń. Też zostało to zaprojektowane po to, żeby ten ruch powietrza był chociaż jakikolwiek w tym rejonie miasta. Mam wrażenie, też patrząc na przedwojenne mapy, które studiowałam do pisania tej książki, że tych rejonów, które zostały, jeśli chodzi o układ ulic i takie właśnie ekskluzywne, takie lepsze, no to jest tych ulic kilka na tej przedwojennej mapie. Na wszystko powyżej Placu Bankowego, dzisiejszego, wielkiej synagogi przed wojną, no to tam został w zasadzie plac ruin. Zmiecione miasto na pył, no bo tam było getto i Niemcy nie zostawili w zasadzie kamienia na kamieniu po powstaniu w getcie. I też ja oczywiście, pisząc tę książkę, musiałam sobie w głowie rekonstruować te wszystkie ulice, bo to dzisiaj wygląda kompletnie inaczej. No Muranów to jest zupełnie nowy twór, który nie ma nic wspólnego z tymi, z tym układem ulic przedwojennym i z architekturą, no to jest nowe miasto, które powstało po wojnie.
1: Zbiór reportaży, o którym pani wspominała, który jakby byłby też takim źródłem wiedzy, no i inspiracji, tak, informacji z tego czasu przedwojennego Warszawy, również dotyczył tych okolic, jak rozumiem. Powyżej tak. Placu Bankowego i właśnie w stronę Woli i w tym obszarze mniej więcej, to tutaj ta Warszawa była taka najbiedniejsza, to tutaj ten obraz mieszkańców był niezwykle dramatyczny.
0: To jest teren zamieszkiwany przede wszystkim przez ludność żydowską, ale elity żydowskie mieszkały właśnie na terenie, gdzie teraz mamy Pałac Kultury, bo tutaj były te bogate ulice żydowskie, gdzie mieszkali prawnicy, lekarze i elity po prostu.
1: I co tutaj mieszka bohater, tak. Jeden z bohaterów książki.
0: Dokładnie tak. Natomiast na północ, kiedy w miejscu, gdzie dzisiejsza Wola styka się właśnie z Muranowem, no to jest miejsce, które przed wojną było absolutnie zamieszkane przez te klasy pracujące, przez klasy pracujące pochodzenia żydowskiego. No i nie zostali ci ludzie, więc nie ma tych ludzi, więc nie ma ich relacji. Możemy tylko sięgnąć właśnie do powojennych jakichś relacji osób, które przetrwały, przeżyły. Ale też no nie ma artefaktów, bo nic nie zostało. Tam w zasadzie oprócz jednego kościoła, który nie został zburzony, wszystkie kamienice były zmiecione.
1: A który to kościół?
0: Przetrwał tylko tylko kościół świętego Augustyna. To też jest szokujący widok, kiedy się przegląda te powojenne zdjęcia, tuż powojenne zdjęcia wykonane zaraz po likwidacji getta, kiedy jest morze ruin i w tym morzu ruin stoi ten jeden kościół.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
2: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
1: Po reklamie.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dokąd na wakacje?
8: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
7: Czyli Zdrojowa Hotels.
8: Zdrojowa Hotels?
7: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
8: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
7: Tylko na zdrojowahotels.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Cz. Pogoda.
1: Czekamy, aż sobie to wszystko stąd pójdzie i znowu będzie ciepło, ale cieplej niż teraz i słonecznie. 11 stopni dzisiaj w Warszawie teraz, a w ciągu dnia 20. 20 także w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie, w Bydgoszczy, w Trójmieście 19, Warmia i Olsztyn, Wrocław, Szczecin i 20 stopni w Krakowie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, 12 dzień czerwca, piątek, Onufrego, Jana i Mieczysławy. Imieniny wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień chodzenia boso. Czyli akurat w moim przypadku dzień jak co dzień. Ciekawa jestem, jak u was. Najdalej zajdzie ten człowiek, który nie wie, gdzie idzie, powiedział Napoleon Bonaparte, i to zdanie na dzisiaj wybrał dla was przekrój. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Dzisiaj dzień chodzenia boso. Przypominam, nasze stopy zawierają ponad 200 tysięcy zakończeń nerwowych. Każdy krok boso to intensywny bodziec dla układu nerwowego, mięśni i mózgu. Kontakt z naturalnym podłożem poprawia priocepcję, czyli zdolność odczuwania położenia własnego ciała w przestrzeni, co przekłada się i na lepszą równowagę i koordynację, a także stabilność. Chodzenie boso po trawie, piasku czy ziemi aktywuje mięśnie, które przez większość dnia pozostają uśpione w sztywnym obuwiu. To prosty sposób na wzmocnienie stóp, poprawę postawy i chwilę prawdziwego kontaktu z naturą. Czasem najbardziej zaawansowane rozwiązania są zaskakująco proste. Wystarczy zdjąć buty i zrobić pierwszy krok. Ciekawa jestem, kiedy ostatnio chodziliście boso. Ja nigdy w swoim życiu nie miałam kapci, nie mówiąc już o chodzeniu w plenerze. I mam tu na myśli i warmię, i morze.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: 11 minut po godzinie 7. Przypominam, że dzisiaj piątek.

0: Słuchacie Czyni Z, 17 minut po godzinie 7. Drewniane wille z duszą, koncerty i spacery nadciąga festiwal Świdermajer. Właśnie dzisiaj kolejna edycja festiwalu, który poświęcony jest dziedzictwu kulturalnemu tak zwanej linii otwockiej. Tegoroczna odsłona potrwa do 21 czerwca. Wypełniona jest dostępnymi bezpłatnie wydarzeniami, które nawiązują między innymi do przedwojennych drewnianych willi letniskowych w stylu Świdermajer. No muszę powiedzieć, że byłam, muszę powiedzieć, że uczestniczyłam, muszę powiedzieć, że to jest wyjątkowe wydarzenie, ale nawet jeśli mieszkacie w Warszawie, no to myślę, że naprawdę warto, bo to jest festiwal, który jest nieopodal, dużo wydarzeń, ale przede wszystkim wyjątkowa i piękna architektura.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
0: A obok tego warsztaty plastyczne, ceramiczne i fotograficzne.

0: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Za rogiem koncert, vis-a-vis kino z dobrym repertuarem, kilka ulic dalej teatr, w którym warto bywać. Miasto wciąż się zmienia, a rytm wyznacza kultura, która jest naszym przewodnikiem. Podpowiadamy Wam, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć.
2: Weekend w Wielkim Mieście. W każdą sobotę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Magda Bauer.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z7:34 na zegarze. Vincent Cassel jako Napoleon Bonaparte w grze wideo polskiego studia. Gwiazdor czekającego na premierę 4. sezonu Białego Lotosu wystąpił w tej roli w nowej grze jednego z krakowskich studiów. Jest to pierwsza osobowa gra akcji umiejscowiona w XIX-wiecznej Europie. Produkcja łączy wydarzenia historyczne z fantastyką. Akcja czekającej na premierę gry toczyć się będzie w alternatywnej, przesiąkniętej siłami nadprzyrodzonymi wersji XIX-wiecznej Europy. Gracze wcielają się w Williama, wskrzeszonego żołnierza Wielkiej Armii Napoleona, który posługuje się zarówno bronią z epoki napoleońskiej, jak i niszczycielskimi nadprzyrodzonymi mocami. Premiera gry na największych platformach zaplanowana została na 24 września. Przy okazji ogłoszenia tej daty zaprezentowano zwiastun, w którym po raz pierwszy można zobaczyć aktora wcielającego się w postać Napoleona Bonapartego. Spotyka się on z głównym bohaterem gry, ostrzegając go przed nowo zdobytymi umiejętnościami. Dopytuje też, jak wiele jest w stanie poświęcić za te moce. Rzeczywiście jest to nie lada gratka dla wszystkich tych, którzy kochają wirtualny świat.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli Z7.42 na zegarze, piątek, a ja dzisiaj do Kazimierza. To jest miejsce, do którego się nie jeździ, do tego miejsca się wraca. Są w Polsce takie miejsca, które zachwycają od pierwszego spojrzenia, a Kazimierz Dolny jest dla mnie jednym z takich miejsc. Renesansowy rynek, zabytkowe kamienice, ruiny zamku, Góra Trzech Krzyży i malownicze wąwozy lessowe tworzą krajobraz, który od wieków inspiruje i malarzy, i fotografów, i pisarzy, i mnie też. To właśnie Wisła nadaje temu miejscu wyjątkowy rytm. Ten spokojny nurt przypomina, że nie wszystko musi działać w pośpiechu. Wystarczy usiąść na bulwarze, spojrzeć na rzekę i zrozumieć, dlaczego Kazimierz nazywany jest jednym z najbardziej klimatycznych miasteczek w Polsce. Jeśli odwiedzacie Kazimierz, koniecznie spróbujcie koguta z ciasta. To jest mały smak tradycji, bez którego trudno wyobrazić sobie wizytę w tym niezwykłym miejscu.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Jest na wzgórzu też pewna winnica, do której udajemy się co roku. I jest to tradycja.

0: takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca. Tomasz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.

0: Patroni w aplikacji Modivo.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Izover Lanae.
1: Proszę zakładać długi rękaw, długie spodnie, przynajmniej w Warszawie. 12 stopni teraz, 20 w ciągu dnia. W Łodzi również i w Bydgoszczy, a także w Trójmieście, w Olsztynie i w Krakowie. 19 stopni w Kielcach, we Wrocławiu, 18 w Lublinie i w Szczecinie.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Izover Lanae.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła 8.12 dzień czerwca, piątek imieniny Onufrego, Jana i Mieczysławy. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień chodzenia boso. I piątek, który ma w sobie coś wyjątkowego, to moment, w którym tydzień powoli zwalnia, przed nami pojawia się przestrzeń na oddech, spotkania, małe i duże przyjemności. Zanim jednak pochłonie Was lista obowiązków, znajdźcie chwilę dla siebie, wypijcie herbatę bez pośpiechu, otwórzcie okno, wsłuchajcie się w poranne dźwięki i zacznijcie dzień z nami.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 13 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Spektakle, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje i seanse filmowe. To wszystko czeka na uczestników i uczestniczki 36. Malta Festiwalu. Wydarzenie, w którym weźmie udział ponad 500 artystów i artystek z 20 krajów, odbędzie się w dniach od 21 do 28 czerwca w Poznaniu. W niedzielę rozpoczyna się Malta Festival i rozpoczyna się koncertem plenerowym Za miłość nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to trzyaktowa opowieść o miłości. Dyrektorką artystyczną koncertu została Natalia Kukulska. Planujcie zajętości, żeby wybrać się do Poznania.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 23 minuty po godzinie 8. Wczoraj moja przyjaciółka powiedziała mi, że zawsze marzyła, żeby zostać modelką. Ja jej odpowiedziałam, że zawsze marzyłam, żeby niczego sobie nie przedłużać. Wtedy dotarło do mnie coś ważnego, że niezależnie od wieku i od czasów, w których żyjemy, to jest po prostu niezmienne. Jedna z nas chciałaby chodzić po wybiegach, druga chodzi po świecie taka, jaka jest. Obie mamy rację. Wyjątkowość nie zaczyna się ani od centymetrów we włosach, ani od długości rzęs, ani od wielkości ust, ani od długości paznokci. Zaczyna się w chwili, gdy przestajesz być kopią czyjegoś ideału. Nie każda kobieta chce wyglądać tak samo, nie każda musi. Prawdziwy luksus to jest odwaga, by być sobą. Dzisiaj to jest odwaga, by być sobą i nic się nie zmieniło. Nastolatki, które miały po kilkanaście lat w 2001 roku, też dążyły do jakiegoś dziwnego ideału. Mówię dziwnego, bo jak sobie dzisiaj patrzę na młode, piękne dziewczyny, niskie, wysokie, szczupłe, nieszczupłe, które chodzą po ulicach, to myślę sobie, że one wszystkie są piękne. Dlaczego nikt mi nie mógł tego powiedzieć, kiedy miałam 17 lat czy 16? Zawsze zdawałam sobie sprawę z tego, że są rzeczy, których nie da się przedłużyć. Rzęsy da się, paznokcie da się, ale nóg nie przedłużysz. Świat nie potrzebuje kolejnych kopii, potrzebuje kobiet, które mają własny styl, własny głos i własną definicję piękna. Wyjątkowość nie polega na tym, żeby być lepszą od innych, polega na tym, żeby być najbardziej sobą, a to jest coś, czego nie da się przedłużyć.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Są takie momenty, kiedy chciałabym wyjść z radia, zapowietrzam się, nie mogę złapać tchu, emisja głosu i impostacja zawodzą, bo chciałabym wyjść przez radio i was wszystkie przytulić. Wszystkie jesteście piękne, wszystkie jesteście dobre.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
19: Citroen.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała.
11: Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Anna Blandiana. Zastanawiam się często, czy tam gdzieś jesteś. Zastanawiam się często, czy tam, gdzie jesteś, przydaje ci się to, czego nauczyłeś się tutaj. Czy też musisz się wszystkiego uczyć, jak ktoś, kto przychodzi na świat i uczy się chodzić i mówić. Możliwe, że aby przyjść na tamten świat, musisz narodzić się na nowo. Przyjść na świat oznacza właśnie narodzić się i tak jak tutaj nie pamiętamy niczego z tego, kim byliśmy przed narodzinami, nie będziesz pamiętał niczego ze świata, który był nasz i nadal jest mój. Przełożyła Joanna Kornaś-Warwas. A to był wiersz Anny Blandiany. Zastanawiam się często, czy tam, gdzie jesteś.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.

0: oszczędności. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Po reklamie.

0: Sprawdzamy mapę pogodową, sukcesywnie rośnie, ale bez szału. W tej chwili w Warszawie 13, w ciągu dnia 20, także w Łodzi, w Bydgoszczy i w Krakowie 19, w Kielcach, w Katowicach, we Wrocławiu, w Poznaniu i w Olsztynie 18, w Białymstoku, w Lublinie, w Rzeszowie, w Szczecinie i w Zielonej Górze.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Dzień dobry, minęła 9, 12 dzień czerwca, piątek, imieniny Onufrego, Jana i Mieczysławy. Dzisiaj dzień chodzenia boso i słowa Napoleona Bonapartego. Na dzisiaj najdalej zajdzie ten człowiek, który nie wie, gdzie idzie. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam serdecznie do 10 na śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie Czyni Z, 14 minut po godzinie 9. Teraz kilka słów od Moniki Rogowskiej z Tangrot. Pochwała wahania. Ludzie, którzy wydają trafne osądy, nie zawsze od razu wiedzą, co należy robić. Charakteryzuje ich raczej aktywna otwartość umysłowa, gotowość do przyjęcia kontrargumentów, umiejętność pomieszczenia w sobie wielu, niekiedy sprzecznych wyjaśnień i danych, dopuszczanie własnej omylności. To ludzie, którzy potrafią wytrwać w stanie zawahania i niepewności. Przedwczesna pewność może zamydlić oczy, dążąc do logicznej spójności. Będziemy eliminować wszystkie fakty, które staną nam na drodze. Będziemy za wszelką cenę unifikować i racjonalizować swoją wersję. Wczoraj byłam na wyjątkowym spotkaniu poświęconym pamięci Wiesława Myśliwskiego w Bibliotece Narodowej. Pojawili się jego przyjaciele, pojawili się jego współpracownicy i bliscy. I muszę wam powiedzieć, że to było piękne dwugodzinne spotkanie, nie tylko dla literaturoznawców. Wiesław Myśliwski, kiedy siadał nad czystą kartką papieru, a uwierzcie mi, wszystkie swoje książki napisał ołówkiem, nigdy nie wiedział, jak potoczy się historia, nad którą siadał. On sam był ciekawy, dla niego te narracje i opowieści o świecie, bohaterach, emocjach, uczuciach, historii były jedną wielką niewiadomą. To a propos słów Bonapartego na dzisiaj. Wszystko się absolutnie zgadza i układa w jedną całość. Wiesław Myśliwski, siadając i nie wiedząc, co będzie przedmiotem jego kolejnej opowieści, właśnie odpuszczał. Właśnie nie szukał, właśnie się wahał i właśnie wybierał niepewność. To bardzo ważne.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 23 minuty po godzinie 9. Ja przypominam, że dzisiaj jest piątek. To jest bardzo dobra wiadomość, bez wyjątku dla wszystkich. Moja przyjaciółka wczoraj powiedziała, wszyscy faceci to świnia. No. Pozdrawiam wszystkich panów, którzy słuchają Chili Z. To ciekawe, bo ja mam wokół siebie głównie gejów i żaden z nich mnie jeszcze nigdy nie rozczarował. Odpowiedziałam mojej przyjaciółce, problem może nie tkwi w płci właśnie. Ludzie dzielą się na coś więcej niż tylko kobiety i mężczyzn. Dzielą się na tych, którzy mają charakter i tych, którzy tylko ten charakter udają. Generalizowanie jest wygodne, ale prawda jednak jest bardziej wymagająca. Najgłośniejsze rozczarowania rodzą się wtedy, gdy z jednostkowych doświadczeń próbujemy zbudować teorię o całej ludzkości. Odpowiedziałam przyjaciółce. Poza tym świnie to są bardzo fajne zwierzęta, bardzo fajne, a człowiek niezależnie od orientacji czy płci jest wart tyle, ile jego szacunek do drugiego człowieka.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: czasem. Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz: dobrze być w domu. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska. W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
14: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
13: Cudownie!
14: Rezerwuj na zdrojowa.hotels.

0: 8 czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: zabłąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.

0: 9.43 na zegarze. Skoro wspomniałam Wiesława Myśliwskiego, to ostał się jeszcze jeden egzemplarz. Szukałam i znalazłam. Ostatnie rozdanie. Jeżeli ktoś ma lekturę mistrza przed sobą, jakąkolwiek, a tę szczególnie, to bardzo zazdroszczę. Wracam do tych książek nieustannie. A ostatnie rozdanie to jest dzieło totalne, które chce objąć całość ludzkiego doświadczenia, dotknąć tajemnicy bytu. Jest zachętą do myślenia, nie poucza, nie moralizuje, nie ocenia. Pokazuje życie z tym, z czym to życie się wiąże, czyli i z dobrymi, i złymi stronami. To jest powieść filozoficzna i wielowymiarowa, której tematem jest człowiek i ludzki los, zawieszony między przypadkiem a koniecznością, perfekcyjnie skonstruowana, zachęca do lektury wielokrotnej. A Wiesław Myśliwski jest twórcą przywracającym wiarę w sens i wartość prawdziwej literatury. Jego powieści wynikają z głębokiej wewnętrznej potrzeby wyrażenia i równocześnie poznania prawdy o ludzkim losie, przeznaczeniu, przemijalności, pamięci, miłości, sensie istnienia. O tym, choć nie tylko o tym, mówi jego powieść Ostatnie rozdanie. To jest arcydzieło prozatorskie. Trzeba było na tę książkę czekać kilka lat, bo Myśliwski publikował rzadko, pisał długo, zgodnie z przeświadczeniem, że pisać książki powinno się dopiero, gdy człowiek naprawdę czuje, że nie ma już żadnego innego wyjścia. Wtedy jest się przekonanym, że ma się coś naprawdę do powiedzenia komuś drugiemu. Magdalena.Kasperowicz@chillz.pl. Bardzo proszę.
1: Chillz. Nastaw się na chill out.

0: 9:50 na zegarze to jest tak zwany numer pościelowy. To znaczy nie powinno się go słuchać nie w pościeli. O co może być trudno o tej godzinie szczególnie, chociaż są i tacy. Pozdrawiam tych, którzy z pozycji horyzontalnej chodzą w dzień z Chili Z. Zupełne przeciwieństwo Bartka Winczewskiego, który przyjeżdża, jest już po siłowni, po ćwiczeniach, wypoczęty, zwarty i gotowy, żeby się wami zająć, zaopiekować i poprowadzić was przez ten dzień. Jadę do Kazimierza dzisiaj i będę spacerować w kaloszach po wąwozach, snując się i rozmyślając o tym wszystkim, co warte jest mojej uwagi. Bardzo dziękuję serdecznie za dzisiaj. Całuję czule, pozdrawiam i życzę wam cudownego, miłego, wspaniałego weekendu. Miałam nie jechać. Dla tych wszystkich, którzy są w mieście, przypominam, plany mogą się zmienić. Naprawdę mogą się zmienić, niezależnie od wszystkiego. Bądźmy elastyczni, jak mówił mój profesor od retoryki. Dzięki za cały ten tydzień. Cześć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 9,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: jest La Mort de la Mer, amerykańskiego duetu Kokorzy z gościnnym udziałem Justyny Wasilewskiej, ale też 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka wystąpi na scenie ze setką mężczyzn wyłonionych w ramach castingu.
1: Zaczepił mnie w weekend mężczyzna, który z radością oznajmił, że dostał się na ten spektakl. Ja mówię, no to super, to widzimy się w Poznaniu, a na którą pan ma wejście na scenę? I on powiedział, że na 15:15, no dla niego dobrze, ale powiedziałam, że ja już będę po 21, więc żeby miał baczenie na moją kondycję i żeby mnie wspierał.
0: Tak mówiła podczas wczorajszej konferencji prasowej zapowiadającej festiwal sama aktorka.
1: Więc nie wiem, jak to będzie. Niezmiernie i niezmiennie mnie to ekscytuje i fascynuje ten projekt. Uważam, że jest niezwykle jakiś pojechany i ryzykowny, ekscytujący i bardzo wyjątkowy. Czuję się ogromnie wyróżniona tym zaproszeniem, że to właśnie ja jestem w tej polskiej odsłonie tego performensu.
0: Bo jest to projekt autorstwa australijskich reżyserek Nat Randall i Annie Bracken, który był już prezentowany w Londynie, Nowym Jorku i Wiedniu i po 10 latach tych podróży po całym świecie będzie prezentowany w Polsce podczas drugiego weekendu festiwalu. Do Poznania zapraszamy od 20 do 28 czerwca. Uwalniamy obrazy, uwalniamy emocje. Pod tym hasłem na dziedziniec Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie wracają dziś letnie plenerowe pokazy filmowe. Do 28 sierpnia w każdy piątek zapraszamy do kina pod chmurką. Filmy będziemy oglądać na leżakach rozstawionych na dziedzińcu i w słuchawkach na uszach. Niepowtarzalną atmosferę dopełni Łąka Kwietna, która jest już na dziedzińcu Fina, a on, przypomnijmy, otwarty jest dla wszystkich małych i dużych widzów. Podczas tegorocznej edycji czekają nas 3 bloki tematyczne, więc zobaczymy filmy pokazujące wakacyjne aktywności i ich konteksty, ale też zmieniającą się atmosferę letnich miesięcy. Pokazy są bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warto się wcześniej zarejestrować, a można to zrobić na stronie internetowej fina.gov.pl. Psychologia koresponduje z najróżniejszymi obszarami naszego życia, niezależnie od wieku i doświadczenia, a także wiedzy, z jej odkryć możemy korzystać wszyscy. Przekonamy się o tym na kongresie i festiwalu Remind we Wrocławiu. To wydarzenie dla każdego.
2: Rzeczywiście ta agenda odpowiada na główne pytania i główne problemy i też główne zainteresowania ludzi, którzy niekoniecznie są psychologami, a którzy chcieliby się czegoś więcej o psychologii dowiedzieć i też wiedzieć, jaki ona ma wpływ na nasze codzienne życie.
0: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Ewa Gier, dyrektor generalna Uniwersytetu SWPS. Do Wrocławia zapraszamy od 22 czerwca, ale my dziś na pewno jeszcze będziemy tutaj zaglądać.
3: Coś nie tak? Mam coś na twarzy albo na głowie?
0: Nie, tak, byłam bardzo ciekawa twojej reakcji na to, co się będzie działo w Poznaniu.
3: No właśnie.
0: Dlatego tak ci się przyglądałam czujnie.
3: Właśnie zauważyłem to spojrzenie. Magda Bauer, dziękuję i zapraszam o 11:00.
4: Pogoni za kulturą. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
3: W Warszawie świeci słońce, ale to może się zmienić. W całym kraju dziś raczej zachmurzenie umiarkowane, przechodzące w duże. Wszędzie też możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie i w centrum możliwe także i burze. Temperatury wyrównane, średnio 19-20 stopni, nieco chłodniej jedynie na północnym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
5: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
3: No i przyszedł on, wyczekany piątek. Ja też bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że choć część tego piątku zechcecie spędzić z Chili Z. Ja zapraszam do 13:00. To są dobre wibracje w Chili Z.
5: Dobre wibracje w Chili Z.
3: No przecież powiedziałem. 9:56 od Men I Trust i Show Me How zaczynamy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie.

Była 10:10, kiedy nad Warszawą przeleciały myśliwce F-35. Słyszeliśmy to dość wyraźnie w redakcji Chili Z. Uspokajam, to uroczyste przeloty, taki rajd po kraju pod nazwą Powitanie z Polską. Najnowocześniejsze myśliwce na wyposażeniu polskiej armii tak właśnie postanowiły się nam zaprezentować. Była Warszawa, no to teraz Kraków. W Krakowie spodziewajcie się huku silników o 10:35. 17 minut po 10:00, tymczasem Jungle Keep Me Satisfied to już teraz w Chili Z. Dziś piątek, cieszymy się nową muzyką po 12:00, jak zwykle u nas Chili Z Music Friday.

Ta pani to Sydney Rose, ten pan to Tom Odell, ich Over w Chili Z, 23 minuty po 10. Zapomniałem zapytać Magdę Bauer, komu kibicuje na mundialu. Jeśli ktoś z was jeszcze się nie zorientował, piłkarskie święto w Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wystartowało wczoraj, potrwa do połowy lipca. No, dla mnie zawsze najciekawsze są te mecze z udziałem tych drużyn, no, które przynajmniej na papierze nie mają szans, aby w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej odnieść sukces, no a później okazuje się, że zostają czarnymi końmi turnieju. No zobaczymy, kto będzie takim właśnie czarnym koniem tego amerykańskiego mundialu. Wśród 48 drużyn na mistrzostwach między innymi Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Curaçao. Polski niestety na mundialu nie ma.

0: wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chili.z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już dzisiaj czas na wielkie odkrycie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Zapraszamy na 2 dni pełne wielkich odkryć. Nowa kolekcja kuchni, łazienek i strefa projektowania. I tylko do soboty zwracamy 20% na kupon w klubie za zakup kuchni, łazienki czy garderoby za minimum 15 tysięcy. A tylko dzisiaj dla klubowiczów lawenda za złotówkę za zakupy za minimum 150 zł. A to dopiero początek. 12 i 13 czerwca czekamy na Ciebie. Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Regulamin promocji w sklepie.
8: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Tę piosenkę w Chili Z po raz pierwszy usłyszeliście w osobiście wyszukanych. Najbliższe wydanie już we wtorek punktualnie o 20:00. Polecam się i zapraszam. Tymczasem wróćmy do wspomnień sprzed 2 tygodni. To była sobota 30 maja, kiedy na torze wyścigów konnych na Służewcu podczas Orange Warsaw Festiwalu pięknie zaśpiewała ta pani.

Dawid Podsiadło lubi duety. Tu z Kaśką Sochocką od kilku dni słuchać możemy także jego nowego duetu z Arturem Rojkiem, a dziś w nocy, o północy, dokładnie w serwisach streamingowych, pojawiła się piosenka rapera Okiego z gościnnym udziałem Dawida. No, rapującego Dawida jeszcze nie słyszeliście. My wam tego w Chillz nie zagramy, ale jeśli jesteście ciekawi, no to na pewno wiecie, gdzie to znaleźć. Aurora w Chillz tymczasem jeszcze przed 11, a już za 10 minut na naszej antenie Magda Bauer z najnowszą... No właśnie, tego słowa mi zabrakło. No nie, no to jednak mgła mózgowa. Magda Bauer pojawi się tutaj o 11:00. Wy dobrze wiecie z czym.

0: Outlet. Reklama.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na Biedronka.

0: Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Na zegarze 11, a przy mikrofonie czyli Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Dach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku to jest miejsce, w którym latem spotykamy się na plenerowych seansach filmowych. Dzisiaj Sirat, jutro Wartość sentymentalna. Jeśli nie widzieliście jeszcze tych filmów, to jest wspaniała okazja, żeby to zobaczyć. No właśnie, w takim wyjątkowym zupełnie otoczeniu. Mamy dla Was jeszcze zaproszenia i to podwójne i można się po nie zgłosić, pisząc do nas na adres kultura@chilizet.pl. To nie wszystko, bo w niedzielę już pod dachem budynku na scenie teatru koncert, który zapowiada się również wyśmienicie, wystąpi formacja Mitch & Mitch, która jakiś czas temu nagrała płytę z kompozycjami Ennio Morricone. Są na niej utwory z takiego okresu twórczości mistrza, który miał miejsce między 69 a 71 rokiem i dotyczył bosanowy przede wszystkim. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo właśnie podczas niedzielnego koncertu w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Zabytki techniki są co roku bohaterami śląskiej Industriady. Ta startuje już dziś i znowu będzie bardzo bogatym spotkaniem ze światem nauki, techniki i sztuki. Na wydarzenia traficie w 48 obiektach na terenie całego województwa, a na start dzisiejszy rozruch maszyn w galerii Szyb-Wilson w Katowicach. Ten wieczór otworzy happening Smolarze krakowskiego teatru ulicznego Scena Kalejdoskop. Potem spektakl Poza czasem teatru Akcje. To jest widowisko, które łączy pantomimę, taniec, a także nowy cyrk, a kulminacyjnym punktem wieczoru ma być premierowy spektakl multimedialny Creatio Continua autorstwa Xaverego Kaliskiego. Tutaj z kolei będą animacje komputerowe, robotyczne technologie i pokaz laserowy. Całe wydarzenie jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona i trzeba wcześniej po prostu odebrać opaskę, która uprawni do wejścia na teren wydarzenia, bo taką wejściówkę bez

0: A może powiem, że troszkę...
1: Polska na tym mundialu nie gra.
0: No nie gra. Wiesz co, no, ja zazwyczaj z sympatią jakąś taką spoglądam w stronę Włoch, ale też Chorwacji.
1: Włochy także na ten mundial się nie zakwalifikowały.
0: No i co ja mam zrobić w tej sytuacji, a Chorwacja?
1: Chorwacja gra w środę o 22:00, mecz Chorwacja-Anglia. Będzie się działo.
0: Będę kibicować. Dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia za godzinę.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: A w niedzielę mecz Curaçao Niemcy. Może być ciekawie. 3 minuty po 11:00, dobre wibracje w Chili Z, piątkowe. A jakże? No to zapraszam na ich kolejną godzinę.
2: Dobre wibracje w Chili Z.
1: A w tej godzinie przed nami między innymi ostatnie już spotkanie z Jalenem Gondą i jego nowym albumem Doctrine of Love. To wciąż nasza płyta tygodnia w Chili Z.

Magda Bauer zapraszała Was na dach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Tam swoją działalność letnią prowadzi już Kino pod Chmurką. Ja zapraszam Was na podobne filmowe doznania, doświadczenia w Warszawie. Od tygodnia ponad już działa kino plenerowe pod Pałacem Kultury, kino pod auspicjami Kinoteki, lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca pod takim hasłem kino letnie Kinoteki działa. W czerwcu i w lipcu seanse rozpoczynają się o 21.30, natomiast w sierpniu i we wrześniu o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca. Pokazy we wtorki, czwartki i soboty. Sobota jest jutro, no to jutro na dużym kinowym ekranie premiera serialu Proud, polskiego serialu, który już zamieszał za naszymi granicami. To będzie taka wielkoekranowa premiera tegoż Proud jutro w ramach kina letniego pod Kinoteką, a we wtorek najbliższy o 21.30 w kinie letnim. Jeśli ktoś nie widział, albo może ktoś chciałby odświeżyć sobie pamięć, fantastyczny Whiplash Damiena Chazella sprzed 12 już lat. Oby tylko pogoda dopisała.

Z Arlo Parks widzimy się jesienią w Warszawie, w klubie Palladium. A z grupą Kwiat Jabłoni z kolei, no, prędko się nie zobaczymy. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie postanowili na czas jakiś przynajmniej rozerwać łączące ich muzyczne więzi. Każde idzie aktualnie w swoją własną solową stronę. Jacka ciągnie w stronę elektroniki, no a Kasia pozostaje sobą, ale skutecznie. Latem zobaczymy ją na wielu festiwalach, między innymi Openerze w Gdyni, a tak oto Kwiat Jabłoni odświeżył niegdyś klasyczny numer T-Love. Nie, nie, nie.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
12: dobrze być w domu.
11: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
2: Po reklamie.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Doctrine of Love Jalena Gondy. To tego albumu od poniedziałku słuchaliśmy w tym tygodniu jako naszej płyty tygodnia w Chili Z. Dziś ostatnie już z nią spotkanie, ale oczywiście do Jalena i jego muzyki, tak tej starszej, jak i najnowszej z płyty Doctrine of Love właśnie oczywiście wracać będziemy. Tym bardziej, że już w sierpniu artysta pojawi się na koncercie w Polsce, w Warszawie, w klubie Palladium 11 sierpnia. No to ja już teraz powiem, że będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie, ale jeszcze musicie chwilę uzbroić się w cierpliwość. Jalen Gonda, człowiek, który zaraża pozytywną energią, przesyła w swojej muzyce światło i ciepło, no i pokazuje, że soul to muzyka, która jednoczy, która jak żaden inny gatunek nadaje się do tego, aby śpiewać o miłości, różnych jej odcieniach, nie tylko tych różowych. O tym właśnie jest album Doctrine of Love. Jalen Gonda, po raz ostatni w tym tygodniu, po raz ostatni jako fragment naszej płyty tygodnia. Dziś z tej płyty Hang It on the Shelf.

Jak co piątek mamy dla was nową muzykę i nie zawahamy się jej użyć. 12 minut zostało do południa. Po południu, jak co piątek w Chili Z Music Friday. No, zostańcie, warto. Georgia Smith jeszcze przed 12, a już o 12. Ciąg dalszy z Magdą Bauer, pogawędek o mundialu i o piłce nożnej, o wydarzeniach kulturalnych także, rzecz jasna.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo
7: i gotowe!
6: Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: w samo południe wchodzi ona, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Jak w westernie.
2: Dokładnie, no to w takim razie muszę coś specjalnego wyciągnąć z moich przepastnych kieszeni kulturalnych. I mam dla Was zaproszenia na kolejną odsłonę takiego kultowego już cyklu Silny Razem. To są spotkania i rozmowy, które odbywają się po pokazach i dostarczają wielu emocji, inspiracji i siły. Zapraszamy na czerwcową odsłonę cyklu Silny Razem w warszawskim Kinogramie. Tym razem na wielkim ekranie Drugie Życie, film marokańskiej reżyserki i aktorki Mariam Tozani. Akcja rozgrywa się w Tangerze. To tutaj spotykamy główną bohaterkę tej opowieści, starszą, elegancką wdowę.
3: I nagle życie jakby zaburza córka. Córce trochę w życiu nie wyszło i chce właśnie, żeby móc odbudować swoje życie, sprzedać mieszkanie, które własnościowo należy do niej i może to zrobić, i ekspintuje swoją własną matkę z tego mieszkania. Tam bardzo dużo się dzieje w tym filmie, ale te wszystkie rzeczy są jak takie kolejne niespodzianki, które odkrywamy. Film w mojej osobistej opinii jest jednym z lepszych filmów, jakie w ogóle na Silnych Razem widziałam.
4: A ja tylko dodam, że film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji, przez to też ma taki międzynarodowy rozgłos.
2: Mówią Kinga Sura i Aleksandra Osmolak, organizujące cykl Silny Razem. Przed nami dwa seanse. W przyszłym tygodniu spotkamy się w Kinogramie we wtorek i w środę. Jak zawsze po seansie będzie rozmowa prowadzona przez Karę Becker z udziałem specjalnych gości. A my jak zawsze mamy dla Was podwójne zaproszenia i pytanie konkursowe.
3: Jak możemy dbać o nasze relacje z osobami, które są po prostu blisko nas, które blisko nas mieszkają, żebyśmy właśnie nie czuli się samotni, żebyśmy czuli się bezpiecznie.
2: Czyli napiszcie proszę, nasi drodzy słuchacze, jak można to zrobić, waszym zdaniem. Może macie jakieś pomysły, propozycje, a może macie jakąś taką piękną, sąsiedzką historię, którą chcecie nam opisać i przytoczyć. To też może być. To oczywiście w nawiasie

0: sztuk wizualnych i kolektywu Rust Publishing. W sobotę, 13 czerwca, w siedzibie fundacji będzie można spotkać się z autorami książek fotograficznych, gośćmi i zespołem Miesiąca Fotografii i wziąć udział w oprowadzeniu kuratorskim po wystawie Uwarstwienia Shifting, strata w galerii Pałacu. Ta wystawa oraz inna zbiorowa prezentacja Możliwy Układ w galerii Bunkier Sztuki będą dostępne jeszcze dla odwiedzających aż do końca sierpnia, także ważna informacja dla tych, którzy być może nieco później latem będą w Krakowie, no ale te spotkania i kuratorskie oprowadzania już podczas tego weekendu. I jeszcze zaglądamy na chwilę na dziedziniec Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, bo wspominałam, że dzisiaj zaczyna się tutaj cykl bezpłatnych piątkowych plenerowych pokazów. No to jeszcze słówko o filmie, który otworzy to filmowe lato na dziedzińcu. Dzisiaj o 22:00 Shaolin Soccer. To jest kultowa komedia, która łączy piłkę nożną z kung fu. Wyreżyserował ją Steven Chow, którego zobaczymy tutaj także w roli Singa Stalowej Nogi. Ten seans dzisiaj o godzinie 22:00. Wstęp jest bezpłatny, wcześniej trzeba się zarejestrować na stronie internetowej FINA.
1: A propos piłki nożnej, przyznam, że jestem pod wrażeniem, Magda, jak na kogoś, kto zarwał dziś noc i między 3 a 5 rano oglądał mecz Korea Południowa, Czechy. Forma wyśmienita.
0: No wiesz, starałam się znaleźć coś takiego, co połączy tutaj nasze światy.
1: A jak to się skończyło? Jakim wynikiem?
0: Wiesz, to
1: przysypiałaś
0: za godzinę.
1: Się, tak?
0: za godzinę przyjdę z tym wynikiem, dobrze?
1: Magda Bauer wróci o 13.
2: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dobre wibracje, czyli zer. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: My tu śmiech chichy, a tu już 5 minut po 12:00. Pora na Chili Z Music Friday. Jak co piątek, już za chwilę 3 muzyczne nowości od nas. Zostańcie.

0: MSZ Music Friday.
1: Piątki przede wszystkim słuchamy nowej muzyki, dziś mnóstwo. My jak zwykle wybraliśmy dla Was trzy najciekawsze propozycje tego piątku. Pierwsza z nich to duet, jakiego z pewnością nikt się nie spodziewał. No bo sami powiedzcie, czy spodziewalibyście się kiedykolwiek sytuacji, że Olivia Rodrigo, gwiazda młodego pokolenia, nagra wspólną piosenkę z legendą Robertem Smithem z grupy The Cure. Tak się jednak stało. Dziś premiera nowej, trzeciej studyjnej płyty Olivii. Album nosi tytuł You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Na tej płycie znalazła się piosenka zatytułowana The Cure. No i to mógł być już pewien trop. Kilka tygodni temu Olivia wystąpiła jako taka tajemnicza, w ostatniej chwili ogłoszona gwiazda festiwalu Primavera w Barcelonie. Tam również występowała grupa The Cure. No i niespodzianką tego wieczoru był właśnie gościnny udział Roberta Smitha. Dziś już wiemy, że coś więcej, muzycznie oczywiście, połączyło Olivię Rodrigo i lidera The Cure właśnie piosenka What's Wrong With Me. Jedna z piosenek na nowej, dziś wydanej płycie Olivii Rodrigo. To nasza pierwsza piątkowa nowość.
0: Music Friday. Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: Lizet.
1: Music Friday. To była pierwsza piątkowa nowość.
2: Niby wyświechtany frazes, ale muzyka rzeczywiście łączy pokolenia. Olivia Rodrigo, Robert Smith. Pierwsza z naszych piątkowych muzycznych nowości. Wypatrujcie kolejnych Sleep While I Drive, Queenie Ash. Tymczasem w stylu Lizet 21 minut po południu.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą senior. Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
8: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
8: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
8: Tylko na Zdrojowa.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Z. Music Friday.
1: Słuchajcie, czyli Z, wracamy do piątkowych nowości. Za nami duet Olivia Rodrigo, Robert Smith. Przed nami drugi dziś duet zupełnie niespodziewany, sensacyjny i wspaniały. Jesienią, nie, wróć, wiosną. Całkiem niedawno, bo w kwietniu minęło 10 lat od premiery debiutanckiej płyty Piotra Zioły, albumu zatytułowanego Revolving Door. Na tej płycie znalazła się piosenka zatytułowana Safari, piosenka wizytówka tego albumu. No i właśnie z okazji dziesięciolecia swojego debiutu Piotr Zioła postanowił wrócić do tej właśnie kompozycji. Nie sam, bo z gościem. Zaprosił do tego nowego wykonania Safari Vito Bambino. No to posłuchajcie, jak po 10 latach brzmi ta flagowa kompozycja Piotra Zioły. Piotr Vito Safari, nasza druga muzyczna nowość w Chili Z.
0: Chili Z.
2: Music Friday.
0: Oto druga piątkowa nowość.

0: Dziset.
1: Music Friday to była druga piątkowa nowość.
2: Piotr Zioła, Vito Bambino, druga z naszych piątkowych nowości i to wciąż nie wszystko, jeśli chodzi o nową muzykę na piątek. Harry Styles tymczasem, dziś jego pierwszy z wielu koncertów na londyńskim stadionie Wembley.

0: MSZ Music Friday.
1: Szczęśliwi ci, którzy widzieli Harry'ego Stylesa na żywo w Amsterdamie. Szczęśliwi ci, którzy zobaczą go również w Londynie. Po tych koncertach Harry znika z Europy. Następny w kolejce Nowy Jork. Trzecia muzyczna nowość przed nami tymczasem Generation. Generation, tak. Nie przesłyszeliście się, tam jest ósemka po środku. To jest taki multidyscyplinarny, bo nie tylko muzyczny projekt. Projekt, za którym stoi niejaki Benoît Hyde. Francuski DJ, producent, człowiek znany również pod pseudonimem Serkin, od wielu lat produkuje, remiksuje dla innych artystów, m.in. dla MIA czy Charlie XCX. Połączył niedawno siły z reżyserem Romainem Gavra. To jest człowiek, który stoi za fantastycznymi klipami. Ostatnio między innymi dla Young Leana, wcześniej dla wspomnianej MIA. Klipy Romaina to zawsze duże widowisko i wielkie wydarzenie. No ale wróćmy do muzyki. Generation, czyli Serkin, czyli Benoît Hyde, dziś właśnie wypuścił swój nowy album. Tam wśród wielu gości między innymi wspomniany Young Lean, ale również Janis. Janis na co dzień wokalista grupy False. Love and Tears, wspólna piosenka Janisa i Generation. To jest nasza trzecia muzyczna nowość.
0: Filizet.
2: Music Friday.
0: Oto trzecia piątkowa nowość.

0: Dziset. Music Friday. To była trzecia piątkowa nowość.
1: To była trzecia piątkowa nowość, a to były dobre wibracje w Chili Z. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za cały ten tydzień, Bartek Winczewski. Miłego weekendu, za chwilę Alicja Myśliwiec, Ania Serdiukow, dobrze zmontowane. Ja wracam do Was w poniedziałek o 10:00. Trzymajcie się ciepło.

0: Reklama. Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
1: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
2: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
9: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
8: Cudownie!
9: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luze. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: pogoni za kulturą.
1: Za miłość to hasło przywołujemy znów, zaglądając do programu festiwalu Malta. Przypomnijmy, że startuje za tydzień, a od 2 lat proponuje nam program pisany z bardziej kobiecej perspektywy.
2: To dlatego w naszym programie znalazła się opera L'amor de la mer Coco Rosie, która mówi zarówno o naszym pożegnaniu ze światem, jaki znamy, ale przygląda się też ludzkości właśnie z odległości księżyca w stosunku do Ziemi. To opera, która współtworzona jest w swoim nowym wydaniu teraz z Justyną Wasilewską i zobaczymy ją trzykrotnie w Poznaniu, bo musieliśmy tutaj dołożyć ze względu na zainteresowanie kolejny spektakl w godzinie lunchowej i to zainteresowanie, żeby być razem w operze o tak imersyjnej formule, bardzo, bardzo nas cieszy.
1: Mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malty. Specjalnym wydarzeniem w programie jest też polska premiera Dystansu, koprodukcji Malta Festival, której reżyserem i autorem jest Iago Rodriguez.
2: Jest to spektakl, który stawia taką najmniejszą jednostkę

0: jeszcze dzisiaj Sirat, jutro Wartość Sentymentalna. Jeszcze mam dla Was podwójne zaproszenia na te pokazy. Można zgłaszać się po nie, pisząc do nas na adres kultura@chilizet.pl. A ja jeszcze przy okazji przypominam, że w niedzielę już pod dachem budynku na scenie teatru koncert formacji Mitch & Mitch, która już jakiś czas temu nagrała płytę z kompozycjami Ennio Morricone. No i z tym materiałem właśnie przyjedzie do Gdańska. A Sny o Gdyni to jest nowy festiwal w Trójmieście. Organizuje go Galeria Przypływ, o czym już trochę wspominaliśmy. A teraz wraz z Przypływem przenosimy się jeszcze do Krakowa, bo ta sama galeria zaprasza nas na wystawę Pieśń bez słów w Pałacu Potockich. Prace Piotra Olszewskiego zobaczymy tutaj w ramach Wodecki Twist Festival. Dzisiaj wernisaż. Na tej wystawie obraz staje się przestrzenią doświadczenia cichą i wymagającą uważności, czytamy w zapowiedzi ekspozycji. W tych obrazach wyraźnie pobrzmiewają inspiracje estetyką i filozofią japońską. Wystawa będzie dostępna w Pałacu Potockich od dziś do 26 czerwca.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
3: Dzień dobry, ja zapraszam prosto ze studia Chili Z przy ulicy Żurawiej, a Ania Serdiukow w tej chwili w Koszalinie, Festiwal Młodzi i Film w roli głównej. Za kilka chwil sprawdzimy, co słuchać i u Ani, i na festiwalu, ale też zajrzymy do kalendarza premier. No właśnie, to już Only Gotta Let You Down, Loud Tchany. Tak, gramy dla Was w to piątkowe popołudnie w Chili Z.

0: Proszę bardzo. No i mamy to. To jest program dobrze zmontowany, a wy słuchacie Chili Z i specjalne połączenie prosto z Koszalina. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: No i proszę bardzo, 543 km od ulicy Żurawiej. Święto kina, święto młodego kina, ale nie tylko. Jak wyglądają u ciebie te ostatnie dni?
1: Te ostatnie dni w zasadzie są skupione na ostatnich konkursowych pokazach. Dzisiaj wieczorem zobaczymy o 19:00 debiut reżyserski Martyny Byczkowskiej na Petit Mort i Kai Zalewskiej. To jest taki, myślę, film, na który wszyscy czekają. Tym bardziej, że ostatnio w kinie widzimy taki transfer, aktorki biorą się za reżyserię i ja jestem bardzo ciekawa, jak publiczność przyjmie debiut reżyserski tych dwóch młodych aktorek.
0: Ja w takim razie trzymam kciuki, nie ukrywam, że też jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa. Myślimy tutaj o konkursach, o tych emocjach, które niebawem się rozstrzygną. No ale co dzieje się w kuluarach? Co ciebie z perspektywy znawczyni kina, miłośniczki kina, organizatorki zaskakuje?
1: Wiesz, dla mnie to rokrocznie jest po prostu takie świadectwo, bo mówi się o tym, że wszystkie historie zostały już opowiedziane, że wszystko już było w kinie. I rokrocznie ten festiwal zaskakuje mnie tym, a w zasadzie sankcjonuje takie moje wewnętrzne przekonanie, że właśnie nie jest, kompletnie odwrotnie. Nie opowiedziano wszystkich historii. Kino wciąż potrafi zaskakiwać. Ono się dekonstruuje każdego dnia i w zasadzie tutaj z każdą projekcją my tego doświadczamy. Jest mnóstwo twórców z krótkimi metrażami do 40 minut. Ja przypomnę, że większość festiwali honoruje ten metraż do 15 minut. My mamy do 40 minut, co pozwala nam pokazać bardzo szeroko panoramę krótkiego metrażu w Polsce. Do tego mamy debiuty dokumentalne pełnometrażowe i debiuty fabularne pełnometrażowe. Myślę, że to jest naprawdę, można na tej podstawie określić kierunek polskiego kina, to znaczy dokąd ono zmierza, na podstawie autorskiej wizji tych takich najmłodszych twórców, bo to oni za moment będą kreować środowisko filmowe.
0: A o czym myślą ci najmłodsi twórcy? Czym zaskakują? Gdzie podąża ich uwaga?
1: Przede wszystkim zadają pytania o to, co to jest dom dzisiaj, co on znaczy.
0: To jest bardzo ciekawe swoją drogą.
1: Tak, myślę, że to jest aktualne pytanie dla nas wszystkich. Jak my ten dom tworzymy? Co go tworzy? Kto go tworzy? I też takie najistotniejsze pytanie, czy dom jest nam do czegokolwiek w ogóle już dzisiaj potrzebny, kiedy mówi się, że świat jest całym naszym domem, jesteśmy nomadami, potrafimy żyć wszędzie, przemieszczać się i zmieniać miejsce pobytu w zasadzie z tygodnia na tydzień. Więc młodzi zadają pytanie o dom, rodzinę, tożsamość i też bardzo często powracają do przeszłości rodziców i dziadków, trochę się z tą przeszłością rozliczając, a trochę rozgrzeszając rodziców, gloryfikując dziadków i starając się sprawdzić, jak to zrobić, czy w ogóle jest to możliwe, żeby przestać przekazywać z pokolenia na pokolenie te nasze traumy. I to jest bardzo ciekawe, bo ta trauma jest obecna i młodzi pytają, czy można przerwać pewien taki bolesny ciąg.
0: Czy szukają poczucia bezpieczeństwa, czy wysadzają w powietrze to, co znają?
1: I tak, i tak. Dużo jest też takich głosów, które mówią o niepokojach i to jest taki niepokój niezdefiniowany, ale on jest trochę podlany bliskością wojen różnego rodzaju, które się toczą. Te filmy nie są wprost o wojnie, ale one mówią o nadchodzącym zagrożeniu, o przyszłości Europy, o tym właśnie, czy ta Europa będzie naszym domem i dla kogo ona będzie domem. Więc wiesz, tutaj jest dużo raczej takiego bardzo osobistego, autorskiego spojrzenia, a bunt, wydaje mi się, młodych wyraża się w tym, że oni po prostu biorą sprawy w swoje ręce, walczą o czyste nośniki, stają się aktywistami.
0: Bardzo tutaj mi się to podoba.
1: Tutaj widzę dużo buntu.
0: Więcej czasu na miłość. Paula Roma za kilka chwil. Wracamy za nią z Radiuków prosto do Koszalina.

0: Więcej czasu na miłość i Paula Roma na antenie Chili Z. A my prosto, właściwie z Chili Z, przenosimy się do Koszalina. Młodzi film Ania Serdiukow dzisiaj w roli współprowadzącej, ale przede wszystkim gościni. Aniu, Koszalin niebawem dobiega końca. Jutro poznamy zwycięzców i zwyciężczynie konkursów. Potem rozjeżdżają się filmowcy do domów. Co w tym roku można przywieźć z Koszalina?
1: W tym roku można przywieźć z Koszalina przede wszystkim taki pakiet wiedzy na temat stanu najmłodszej kinematografii i można wyjechać z takim poczuciem, że młodzi twórcy bardzo tak odważnie przypatrują się rzeczywistości i kleją ten portret świata w sposób bardzo autorski, bardzo niepokorny, niepoprawny i często prowokacyjny. Natomiast niektórzy z nich wyjadą na pewno z jantarami i myślę, że to jest taka szczególna nagroda, bo można ją dostać po prostu raz w życiu za swój pierwszy film i później to już się nie powtórzy. Ale ja mam nadzieję, że oprócz jantarów, oprócz nagród finansowych, oprócz dyplomów, ci młodzi twórcy wyjadą z takim przekonaniem, że są częścią filmowego pejzażu, że weszli w środowisko, że zainicjowały tu się przyjaźnie, współpracę, że my też na poziomie takiego networkingu odrobiliśmy lekcje i daliśmy im taki punkt startu, mocny start do zawodu.
0: Bardzo mi się to wszystko podoba. Ja szczerze mówiąc czekam na laureatkę nowej nagrody Jantar 2026 dla najbardziej energetycznej roli kobiecej. I tak sobie troszeczkę wykombinowałam, że od tego zaczniemy kolejne wydanie Odbić Kultury, kiedy już wrócisz z Koszalina.
1: Wspaniały pomysł. Ja też jestem ciekawa tej nagrody. Tym bardziej, że tutaj jurorzy będą wybierać najbardziej energetyczną rolę spośród 70 filmów.
0: Łatwo nie będzie, ale cóż, gardzimy łatwymi rozwiązaniami, więc ciąg dalszy nastąpi. Aniu, bardzo dziękuję. Ucałuj od naszej całej redakcji Koszalin i wracaj do nas szybko.
1: Tak się stanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia niebawem.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Z zakulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Po reklamie.

Growing Up na antenie, czyli Z. Dzisiaj zmarł David Hockney, dlatego chciałam Wam polecić taki hołd dla mistrza, a w zasadzie film dokumentalny, który pozwala spojrzeć na niego z trochę innej perspektywy. Mam na myśli film David Hockney, Pejzaże, portrety i martwe natury w reżyserii Phila Grebskiego. No i to jest takie ABC jednej wystawy, ale przede wszystkim gigantyczna historia. Historia zainspirowana popartem, ostrymi światłami Los Angeles, ale też wszystkiego tego, co artysta uruchamiał w swojej twórczości, co włączył do swoich prac. Bez dwóch zdań David Hockney był jednym z największych żyjących brytyjskich artystów, a jego prace mają najbardziej prestiżowe muzea na świecie. Ale były dwie gigantyczne wystawy przygotowane przez Royal Academy of Arts London, czyli właśnie krajobrazy i portrety i martwe natury, które stały się w ogóle podstawą dla powstania tego filmu, ale filmu, który pokazuje przede wszystkim bezkompromisowy talent tego artysty. Z drugiej strony było to też takie zwieńczenie dla niego samego bardzo ważnego okresu w karierze. Karierze trwającej ponad 5 dekad. Podoba mi się, jak ten film wyjaśnia, co kryje się za jego twórczością. To był prezent na 80. urodziny malarza. Dzisiaj to wspomnienie, które być może pozwoli go Wam odkryć, a być może pozwoli spojrzeć na niego w trochę inny sposób niż dotychczas. Lekcja kina, lekcja malarstwa, lekcja sztuki, a w Chili Z również lekcja muzyki. I Will Change For You i Micki, właśnie tak gramy dla Was w to piątkowe popołudnie.

Leon Krześniak i jego lustro na antenie Chili Z. A my podróżujemy cały czas filmowo i nie tylko. Dzisiaj do kin wchodzi między innymi film dokumentalny Kumotry. To jest właśnie premiera tego weekendu. Nie ukrywam, że podbił serce festiwalowej publiczności, no i rusza w kinową podróż po Polsce. A Kumotry to jest historia przyjaźni kobiet, które mieszkają na wsi wymierającej w rumuńskich Karpatach. Hanka i Bronka pochowały mężów, dzieci wyjechały za granicę. Są samodzielne, są niezależne i zmagają się z rzeczywistością, zachowując imponującą pogodę ducha. Wspominają czasy, które już nie wrócą. Składać to wszystko na bardzo nostalgiczny obrazek z cudownymi zdjęciami, które zresztą oddają urok karpackiego Pogórza. No a reżyserka tworzy wzruszający portret kobiet, które są dla siebie wszystkim. Ta historia na pewno zachęca do przewartościowania priorytetów i do spojrzenia na rzeczywistość z takiej nieoczywistej, na pewno mniej uczęszczanej strony. I bardzo podoba mi się, że te dwie bohaterki, wiecie, między takimi błahymi rozmowami o naturze, o pogodzie, to cały czas przemycają głębsze tematy, to znaczy lęk przed śmiercią, przemoc, pozycję kobiet. No, niesamowity jest ten humor nawet w obliczu bardzo posępnych przemyśleń. Ewa Radzewicz zrobiła przepiękne zdjęcia i to jest też dowód siły natury i te obrazki wzmagają poczucie samotności i takiej maluczkości względem właśnie monumentalnych szczytów. Kontrasty i narracja o trwaniu nawet wtedy, gdy wszystko wokół wygasa. To bez dwóch zdań film, który nas wzruszy, przy którym będziemy się uśmiechać i który zatrzyma nas w tej bardzo rozbieganej codzienności na kilka dłuższych chwil. Kumotry już w kinach.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: A cappuccino też za 7?
1: Też.
6: A flat white?
1: Też.
6: A
1: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny. 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Po reklamie.

0: Minęła 14. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Nie tylko do kina pod chmurką, do teatru takiego pod gołym niebem też będziemy Was tego lata zapraszać. Na pewno do kilku miejsc w Warszawie. Jedną z takich pięknych scen będzie scena w ogrodach Zamku Królewskiego. Tutaj 11 lipca rozpocznie się wyjątkowy projekt Szekspir pod gwiazdami. Sceny nocy letniej, jedna z najbardziej uwielbianych komedii Williama Szekspira, pełna miłości, magii, pomyłek sercowych, będzie tutaj pierwszą premierą. W spektaklu wystąpi gwiazdorska obsada. W rolę królowej elfów w Tytanii wcielą się Anna Dereszowska i Anita Sokołowska w dublurze. Oberona zagra Grzegorz Małecki, a ja przy okazji polecam rozmowę, jaką z aktorem przeprowadził Rafał Turowski. Ta rozmowa jest już w podcastach na naszej stronie. Warto posłuchać. W rolę Puka wcieli się Bartosz Bielenia, a na scenie pojawią się też m.in. Anna Smołowik, Wojciech Kalarus, Dobromir Dymecki i Sebastian Stankiewicz. Takie spotkania z Szekspirem pod gwiazdami i odbywać się będą aż do 19 sierpnia. Jak opowiadają o świecie młodzi twórcy sztuki obiektywu, temu też przyglądamy się w Krakowie podczas miesiąca fotografii. Ten weekend to jest finał wydarzenia, chociaż wystawy programu głównego będą czynne jeszcze do końca sierpnia, ale przed nami ostatnie dni, żeby odwiedzić wystawę sekcji Fringe. Wystawa Wonders prezentuje w tym roku pracę 28 osób z kierunków fotograficznych i sztuk mediów z Łodzi, Krakowa, Poznania, Szczecina i Hamburga. Zapraszamy do budynku dawnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jeszcze dzisiaj i jutro od 17 do 19. Wstęp jest wolny. To także ostatni moment, żeby zobaczyć kameralną wystawę współczesnego designu w Studio Jaskółka w Warszawie. Wystawa zatytułowana Bliżej Morza to jest zapowiedź tegorocznego Design Days w Gdyni. No i troszkę już mówiliśmy o obiektach, które tutaj zobaczymy. Przypomnijmy, że stoły, taborety, lampy, a także moduły, których użyć można w wybrany przez siebie sposób, są wykonane z materiałów biodegradowalnych. No i to jest oczywiście jeden z ważnych kierunków, jakie będą obecne w tym roku w Gdyni. I myślę o odpowiedzialnym projektowaniu, o tym, że w ten proces wpleciona jest refleksja dotycząca naszego środowiska. Jak wyglądają te mądre sprzęty? Przekonacie się, no właśnie, na przykład teraz na wystawie w Studio Jaskółka. Bardzo Wam ją polecam. Warto pobyć w tej przestrzeni troszkę dłużej. A do tego jest jeszcze jeden powód, żeby tak właśnie zrobić podczas tego weekendu, ponieważ w przestrzeni wystawy będą prowadzone znów sesje oddechowe. To jest taki pomysł Studia Jaskółka, jaki pojawił się jakiś czas temu i cieszy się sporym zainteresowaniem. A zatem te sesje oddechowe będą kontynuowane i na przykład jutro w ramach wystawy Bliżej Morza można wybrać się na taką sesję, która obiecuje wyciszenie.

0: zobaczyć i poznać Ignacego Lisa w nowej roli. Więcej o tym w tym programie.
1: Dobrze zmontowane FTZ.
0: A gdy u nas ciemne chmury za oknem, w głośnikach Chicago Summer. Właśnie tak gramy 3 minuty po godzinie 14.

Suzanne Mac Ronson i Ray na antenie Chili Z, a u nas w centrum uwagi premiera, tym razem nie kinowa, a premiera na VOD, ale trzeba przyznać, że tytuł Proud, bo o nim mowa, był chyba jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali tego miesiąca. Nagrody na prestiżowych festiwalach, zwłaszcza we Francji, rozgrzały oczekiwania zresztą nie tylko polskiej publiczności. No i w końcu mamy to, możemy poznać Ignacego Lisa w nowej roli. Jego bohater, główny bohater, chłopak, który waletuje u siostry, łapie pojedyncze zlecenia, biega po castingach. Zainteresowany jest przede wszystkim takim rozrywkowym trybem życia, no i nagle zostaje obarczony opieką nad dzieckiem i to wiecie, nie na jedną noc, nie na dwie, ale jak się zanosi, na stałe. No i tym samym otwiera się przed nim świat, którego do tej pory unikał, świat rachunków, przychodni pediatrycznych, no i przede wszystkim drugiego małego człowieka i zresztą nie tylko. Pierwszy serial queer, tak o tej produkcji mówiło się i mówi, ale orientacja głównego bohatera to na dzień dobry tylko dekoracja i dodatek do fabuły. No i dzięki temu produkcja ucieka w ogóle od takiego, wiecie, moralizowania. Przypomina o tym, że mamy 2026 rok i pewne rzeczy powinniśmy zwyczajnie normalizować. A Proud mnie zaskakuje bardzo uniwersalnym przesłaniem pokazującym, jak wielkim wyzwaniem i poświęceniem jest samotne lub samodzielne rodzicielstwo. I wydaje mi się, że na dzień dobry to jest najważniejsze w tej fabule. No i też taka konfrontacja z odpowiedzialnością, która, no właśnie, przez kino przepisywana jest na wszelkie możliwe tonacje. Im jej więcej, tym lepiej, bo to jest lekcja, którą wszyscy co jakiś czas musimy odrabiać. A to już Zalia i list do niej, to jest właśnie Chili Z.

Arlo Park in Blue Disco, to jest właśnie Chilli Z, a u nas archeologia, tak, tak, archeologia kina. To jest pierwsza sekcja, którą ogłosiła Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. Przypominam, ten festiwal odbędzie się właśnie na Roztoczu w sierpniu. No i ta sekcja zawsze mnie fascynuje, ponieważ wiecie, niektóre filmy trafiają do historii, inne po prostu znikają, a podczas LAF-u czas działa jednak inaczej. Archeologia kina to jest chyba jedna z najbardziej niezwykłych podróży, które można odbyć w Zwierzyńcu. Nie potrzebujecie ani mapy, ani kompasu, wystarczy karnet, bilet i dobry przewodnik, a takim przewodnikiem jest dr Paweł Aleksandrowicz. No i w tym roku mamy 7 filmów z 4 krajów, dzieła słynne, choć rzadko dziś dzisiaj oglądane, ale też tytuły prawie nieobecne w naszej świadomości filmowej i obrazy, które zasługują na drugie życie. A najwięcej śladów w tym roku prowadzi do Wielkiej Brytanii, to stamtąd pochodzą dwa filmy z Dreszczykiem, czyli Ofiara, która przypomina, że najlepsze kryminały zawsze opowiadają o czymś więcej niż tylko historia zbrodni. A z kolei Seans w deszczowe popołudnie udowadnia, że napięcie nie potrzebuje pośpiechu, wystarczy atmosfera, niedopowiedzenie. No i oczywiście Richard Attenborough w jednej z najlepszych ról w swojej karierze. Potem przyjdzie czas na oddech. Wiem, dokąd zmierzam, kultowego duetu Michaela Powella i Emeryka Pressburgera, który przypomina, że brytyjskie kino potrafi być jednocześnie romantyczne, inteligentne i zaskakująco współczesne. Ale archeologia kina to przecież nie tylko Wielka Brytania. Jest Madame D z Francji, czyli najpiękniejszy melodramat w historii. Potem odwiedzimy Japonię i obejrzymy film oparty na prawdziwej historii, nagrodzony srebrnym niedźwiedziem. Nie zabraknie też klasyki z oceanu. Zderzenie w Oxbow z Henrym Fondą to western, który zamiast opowiadać o bohaterstwie, zadaje pytania o sprawiedliwość i odpowiedzialność. Już po raz drugi ten temat pojawia się w programach Odbicia Kultury. A to już są Sea of Dreaming i Maggie Rogers. Tak, tak, ulegamy tym nie tylko filmowym, ale też muzycznym marzeniom.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
3: dobrze być w domu.
2: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

Lost na Antenie, czyli Z. 15 Grand Prix Komeda w Ostrowie jest już prawie na finiszu, ponieważ jutro poznamy autora najlepszej muzyki do filmu. Ostatni konkursowy dzień w zasadzie trwa w najlepsze. W tym roku o statuetkę i 30 tysięcy walczy 9 kompozytorów, autorów muzyki do 7 tytułów. No, a ocena, moi drodzy, wcale nie jest łatwa i absolutnie nie zazdroszczę ani jurorkom, ani jurorom, a w tym gronie między innymi Marta Szmuda-Trzybietowska i Aga Zarian. Podobno jurorzy czują chaos, a to dopiero początek, ale najważniejszą kompetencją i najważniejszym kompasem ma być serce, więc to totalnie do mnie trafia. Co jeszcze dzisiaj? 17.30 zamach na papieża z muzyką Daniela Bluma i pokaz specjalny skrzyżowania z muzyką Adama Bałdycha. Gościem specjalnym tego pokazu będzie Jan Englert, więc również rozmowa z nim, a cały czas trwają jeszcze warsztaty i debaty jubileuszowe. Finał, czyli Grand Prix Komeda za najlepszą muzykę i Grand Prix Komeda za całokształt twórczości dla Jerzego Maksymiuka. To wszystko przed nami. No i oczywiście koncert Agi Zarian. Więc cóż, no żałuję, że nie ma mnie w tym roku w Ostrowcu, ale też cieszę się bardzo, że ten sezon festiwalowy jest tak intensywny, że tutaj, proszę, Młodzi Film Koszalin, tutaj Ostrowiec, a za chwilę Festiwal Malta. No, nie mówiąc już o innych atrakcjach, jak na przykład Łódzki Fotofestiwal, a tam Kino Utopia. Fotofestiwalowe Kino Utopia, o nim będziemy rozmawiać, zajrzymy do kalendarza projekcji, jak gwarantuję, będzie się działo. A to już Carry On i Jungle, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

Ajweniak, Dawid Podsiadło i Kasia Nosowska. My obieramy kierunek Łódź, a tam kino Utopia. Kino, które lata świetności ma dawno za sobą, pojawia się jak widmo wszystkich kin, które kiedyś inspirowało umysły wielkimi ideami. Relacjonowało przełomowe wydarzenia historyczne i z odwagą patrzyło w przyszłość. Dzisiaj istnieje poza czasem i poza przestrzenią, podobnie jak wyświetlane w nim projekcje. Mowa o wystawie połączonej z wideoinstalacjami, wystawie, która miała swoją pierwszą odsłonę w galerii BWA. No a teraz pojawia się w Łodzi, w kinie Utopia, w zabytkowej przestrzeni pływalni Imka. Zobaczymy pracę trojga tajwańskich artystek i artystów. Będzie się działo międzynarodowo, a wszystko to w ramach łódzkiego fotofestiwalu, który ma również swoją część filmową. Zobaczymy m.in. film dokumentalny o Wojciechu Plewińskim, więc moi drodzy, no cóż, będzie się działo. Pamiętajcie, fotofestiwal od 18 do 28 czerwca. Na to wydarzenie zapraszamy do Łodzi.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kaston takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
13: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuj.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: zawsze na Chill Out.
1: Minęła 15. Magdalena Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Andrii Bojarów to pochodzący z Lwowa artysta wizualny, niezależny kurator i badacz, architekt, a od lat 90. aktywny jako twórca fotografii konceptualnej i wideo artu artysta. Jego twórczość zaprezentuje na nowej wystawie Krakowskie Muzeum Fotografii Pre-Analog Post Digital, wystawa indywidualna Isyknaites, tak brzmi jej pełny tytuł, a to ostatnie estońskie słowo podkreśla osobisty charakter pokazu. Ale artysta stawia tutaj pytania o naturę obrazu fotograficznego. To jest propozycja dla tych, którzy na sztukę obiektywu chcą patrzeć w sposób otwarty, traktować ją jako punkt wyjścia do pytań o pamięć i percepcję, zapowiada MUFO Rakowicka. Na tej wystawie znajdzie się blisko 100 obiektów i pojedynczych fotografii, i rozbudowanych zestawów obrazów, łączonych tak, żeby tworzyły nowe konteksty i znaczenia. Bojarów wykorzystuje tutaj prace różnych autorów, znanych i anonimowych, kadry filmowe, reprodukcje, materiały archiwalne czy kserokopie. Ta wystawa otwiera się dziś, wernisaż o 18:00 i potrwa w MUFO Rakowicka w Krakowie do 26 lipca. Zabytki techniki są co roku bohaterami śląskiej Industriady, a ta startuje już dziś. Znów będzie ciekawym spotkaniem ze światem nauki, techniki i sztuki. Na wydarzenia traficie w 48 obiektach na terenie całego województwa, a na start dzisiejszy rozruch maszyn w galerii Szyb-Wilson w Katowicach to będą aż 3 spektakle w plenerze. Spektakl teatru ulicznego Scena Kalejdoskop, teatru Akt, a także multimedia premierowy spektakl Creatio Continua autorstwa Xawerego Kaliskiego. To wydarzenie jest bezpłatne, ale przypominam o tym, że żeby wejść, żeby wziąć w nim udział, trzeba wcześniej odebrać taką bezpłatną wejściówkę o paskę przy wejściu na teren wydarzenia. O godzinie 18:00 można przyjść i o taki bezpłatny bilet się upomnieć. Te seanse są już kultowe, a spotkania i rozmowy, które odbywają się po pokazach, zawsze dostarczają wielu emocji i inspiracji. Przypominam o cyklu Silne Razem, który odbywa się w warszawskim Kinogramie raz w miesiącu, ale to od jakiegoś czasu są 2 wieczory, ponieważ te seanse cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mamy więc 2 możliwości zobaczenia filmu, a potem porozmawiania o nim z specjalnymi gośćmi, bo to tak zawsze wygląda. Te rozmowy prowadzi Kara Becker, a tym razem na wielkim ekranie film Drugie życie. Film marokańskiej reżyserki i aktorki Mariam Tozani. Akcja rozgrywa się w Tangerze. To tutaj spotykamy główną bohaterkę tej opowieści. Jest nią starsza, elegancka wdowa, która prowadzi taki spokojny żywot.
3: I nagle życie jakby zaburza córka. Córce trochę w życiu nie wyszło i chce właśnie, żeby móc odbudować swoje życie, sprzedać mieszkanie, które własnościowo należy do niej i może to zrobić, i ekspintuje swoją własną matkę z tego mieszkania. Tam bardzo dużo się dzieje w tym filmie, ale te wszystkie rzeczy są jak takie kolejne niespodzianki, które odkrywamy. Film w mojej osobistej opinii jest jednym z lepszych filmów, jakie w ogóle na Silnych Razem widziałam.
4: A ja tylko dodam, że film zdobył nagrodę publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji, przez to też ma taki międzynarodowy rozgłos.
2: Mówią Kinga Sura i Aleksandra Osmolak, które organizują cykl Silne Razem. Jak zawsze mamy dla Was podwójne zaproszenia na seans, tym razem na seans wtorkowy, i jak zawsze mamy dla Was pytanie konkursowe.
3: Jak możemy dbać o nasze relacje z osobami, które są

0: Dniach odpoczniemy od opadów deszczu i burz. No co to, to nie. Weekend owszem zapowiada się idealny, ale właśnie raczej dla łowców burz. Dzisiaj cały czas błyskawica, pogoda absolutnie zmienna. Możliwy jest prawie każdy scenariusz, więc wychodząc zabierzcie ze sobą parasole. We wschodniej części Polski są największe szanse na burze. Termometry pokażą od 17 do 19 stopni. Lokalnie na południu stopni 20. Ciśnienie na huśtawce.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
2: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
3: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
0: Dzień dobry, 5 minut po godzinie 15, a my cóż, no moi drodzy, mamy piątek, na ten dzień tygodnia czekaliśmy z dużym utęsknieniem i jeszcze godzina, może dwie i będziemy mogli się na dobre wylogować i odbierać tylko te powiadomienia, na które naprawdę mamy ochotę.
3: Na chillaucie w Chili Z.
0: Teddy Swims, You've Got Another Thing Coming. Bardzo epicko się to zaczyna i ja lubię takie eleganckie wstępy.

No właśnie, gdzie wypada wpadać, gdzie warto się zatrzymać, o czym warto myśleć, na co warto zwracać uwagę. Na początek Kraków, ja serdecznie Wam polecam wystawy, które trwają jeszcze w związku z miesiącem fotografii. To już ostatnie dni, kiedy można oglądać. Wszystkie wystawy, które łączą się pod hasłem Unreal Estate. To jest takie nietypowe spojrzenie na dosyć trudne relacje polsko-niemieckie i na to, co dzisiaj, w 2026 roku może z nich wynikać. Różne obiekty festiwalowe, można więc urządzić sobie taki spacer po Krakowie, właśnie idąc tropem miesiąca fotografii. No, gdy skończymy spacerować po Krakowie, można spacerować po Łodzi. Łódzki Fotofestiwal już od 18 czerwca. Wielkie Święto Fotografii, a na otwarcie Hania Rani i John Aconfrach, wydarzenie, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Naczelny artysta brytyjskiej sceny, jego wizualizacje, improwizowanie na muzyka Hani Rani, a do tego wszystkiego przestrzeń łódzkiej fuzji, dawna kotłownia, robi to gigantyczne wrażenie. Sea of Love, Likely, tak gramy dla Was 12 minut po godzinie 15 i to jest Radio Chili Z.

Nastaw się na Chill Out. Chill Out.

Midnight Rush to Another na antenie Chilizet, ale to przecież nie wszystko. A ode mnie dla Was niezwykła lokalizacja, czyli Las Vegas Europy. Jeżeli cały czas zastanawiacie się, gdzie spędzić urlop, no i chcecie odpocząć w takim tętniącym życie kurorcie, słoneczny brzeg, no to są Złote Piaski Bułgarii, 35 km na północ od Burgas i to jest miejsce, które nie zasypia nawet na chwilę, czyli właśnie europejskie Las Vegas. Jeżeli szukacie takiego miejsca, to jest naprawdę bardzo ciekawa i przede wszystkim budżetowa opcja. Jak mówią badania, chcemy wyjeżdżać, ale w tym roku nie chcemy aż tak głęboko sięgać do kieszeni. Zresztą na naszej stronie, czyli ZPL, znajdziecie znacznie więcej takich bardzo ciekawych, również budżetowych propozycji. Między innymi coś dla miłośników kolarstwa, czyli miasto z rowerową historią i rowerowa stolica Europy. Z Polski można tam polecieć za mniej niż 300 zł, więc wiecie, samo przez się rozumie. A to już do tej linia nocna, właśnie tak gramy dla Was w to piątkowe popołudnie.

0: Sponsorem programu był właściciel Domu Mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. cliff.pl. Autopromocja.
1: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: Esencja Chill Auto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Już dzisiaj czas na wielkie odkrycie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Zapraszamy na dwa dni pełne wielkich odkryć. Nowa kolekcja kuchni, łazienek i strefa projektowania. I tylko do soboty zwracamy 20% na kupon w klubie za zakup kuchni, łazienki czy garderoby za minimum 15 tysięcy. A tylko dzisiaj dla klubowiczów lawenda za złotówkę za zakupy za minimum 150 zł. A to dopiero początek. 12 i 13 czerwca czekamy na Ciebie Leroy Merlin w Westfield Arcadia. Regulamin promocji w sklepie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Po reklamie.

Jesse War i Wright w Chili Z. A u nas w roli głównej moda, w zasadzie nowa moda polska, czyli Kronika Głębokich Uczuć. Wystawa o tym właśnie tytule już jutro, czyli 13 czerwca zaczyna się w Łodzi. I to jest pierwsza tak obszerna ekspozycja polskiej mody z XXI wieku. 50 projektantek i projektantów. No i kolekcję mody, która właśnie opowiada o nas samych dużo więcej niż pozornie mogłoby się wydawać. I to jest bardzo ciekawe, bo moda i w Polsce, i na świecie staje się coraz bardziej autobiograficzna. No i opowiada o doświadczeniach, o korzeniach, dotyka bardzo osobistych wątków, skupia się na indywidualnych przeżyciach. No i to jest niezwykłe, kiedy okazuje się, że projektowanie łączy się z przepracowaniem trudnych doświadczeń, wyrażeniem radości, dumy, ale też z buntem, z rozczarowaniem. Więc będzie to taki barometr uczuć, które tworzą i noszą modę związaną z Polską. Jestem bardzo ciekawa tego, co zobaczymy. Czekam z niecierpliwością. Już w przyszłym tygodniu sama wybiorę się do Łodzi, więc zdam wam sprawozdanie z tego, jakie są moje pierwsze wrażenia. Więc warto zapamiętać datę od 13 czerwca. Nowa moda polska, Kronika Głębokich Uczuć, Centralne Muzeum Włókiennictwa. A to już Karaś Rogucki, Ofelia i Houston.

Suki Waterhouse i Back in Love Again. I właśnie takiego miłosnego powrotu. Zakochanie, raz po raz wam życzę na ten nadchodzący się czas. No a w weekendzie, bądźmy szczerzy, dosyć łatwo jest się zakochać. A zapraszam też już jutro na godzinę 14 na kolejne wydanie magazynu Odbicie Kultury. Będziemy się zastanawiać, co nas dzisiaj zatrzymuje i planować, ponieważ czerwiec, no to wysyp wydarzeń kulturalnych. Wybierzemy z tych wszystkich te, które są najciekawsze. Te, które zatrzymają nas na dłużej. A to już Mr. Holland, Gregory Porter i tyle ode mnie na dzisiaj. Alicja Myśliwiec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Panorama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Po reklamie.

0: CIZ. Pogoda.
1: Przed nami deszczowa noc. Prawie w całym kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Prawie, ponieważ nie będzie padało na południu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Podhalu. Termometry pokażą od 7 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, przez 9 na Warmii i na Mazurach, 11 w centrum i na południu, do 13 stopni tej nocy, tyle na zachodzie. Jeżeli chodzi o sobotę, ta niestety też deszczowa, popada w całym kraju.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: W międzyczasie w CIZ zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, mówi Jakub Lachowicz. W piątek słuchacie CIZ. Zaczynamy razem weekend. Mam nadzieję, gdziekolwiek jesteście, polecam się waszej uwadze i będę tutaj do 19 dotrzymywać wam towarzystwa dobrą muzyką. Zapraszam.
0: W międzyczasie w CIZ.

wyobraźcie sobie, że dzisiaj mijają 24 lata od debiutu Alicia Keys. Wtedy to właśnie wydała swój debiutancki album w 2001 roku, a na nim jeden z większych dalej przybojów Alicji, czyli Fallin. Piosenka inspirowana Fryderykiem Chopinem, o którym Alicia mówiła, że Chopin jest moim ziomkiem. Przyznała, że przez wiele lat studiowała jego utwory i znalazła tam emocje, szczerość i pasję. Alicia, jak zawsze, z przyjemnością za nami, czyli Z. To teraz będzie o innych urodzinach, bo 19 czerwca rozpocznie się jubileuszowy projekt 90 na 90 dookoła muzeum. To z okazji 90. urodzin Muzeum Warszawy. Do 1 lutego 2027 roku będziemy mogli poznawać historię tej instytucji poprzez właśnie 90 obiektów i 90 opowieści związanych z jej codziennym funkcjonowaniem. A to dlatego, że twórcy tego projektu postanowili odejść od klasycznej narracji jubileuszowej i nie będą to najcenniejsze eksponaty w muzeum, tylko rzeczy, które na co dzień pozostają niewidoczne dla nas, dla zwiedzających, choć są niezbędne w pracy muzeum. Więc zobaczymy na przykład konewkę, która służy do otrzymywania odpowiedniego poziomu wilgotności na wystawach, albo ręczny licznik odwiedzających używanych przez opiekunów ekspozycji, albo specjalną tkaninę chroniącą zabytkowe srebra przed ciemnieniem. Jak podkreślają kuratorki tego projektu, wybór obiektów powstawał przy udziale całego zespołu Muzeum Warszawy i każdy z nich ma opowiadać o innym aspekcie działalności instytucji, czasami na poważnie, a czasami jednak z przymrużeniem oka. Jednym z nietypowych eksponatów będzie, uwaga, charakterystyczny zapach muzeum, mieszanka aromatu drewna, wosku, kurzu i pasty do podłóg. Nie wszystkie historie zostaną ujawnione od razu, bo część opowieści będzie odsłaniana stopniowo. Jubileusz rozpisany jest na wiele miesięcy, a pierwsza odsłona już 19 czerwca.

0: snu.
1: Piękno. To Piotr Kozioła w duecie z Vito Bambino. Safari. Z okazji dziesięciolecia debiutanckiej płyty Piotrka Zioły mamy właśnie taką wersję. Piosenka, która jest zapowiedzią reedycji tej wspomnianej płyty i stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału, który już jesienią. Safari, Piotr Zioła, Vito Bambino za nami, czyli Z. Piątek mamy, panie i panowie, i proszę o tym pamiętać i o tym będziemy przypominać. Tak, tu w pracy, tu i tak damy radę. A, i chciałbym pozdrowić wszystkich podróżujących, kierowców wszelakich samochodów, pojazdów. Razem jesteśmy i razem, mam nadzieję, dojdziemy do celu bezpiecznie.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
5: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko z Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.

0: Obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania, tutaj jest stokrotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

Tak wam gra, czyli Z w piątkowe popołudnie. To teraz zaproszenie daleko, bo do Reykjaviku. Od 30 maja w Narodowej Galerii Islandii właśnie w Reykjaviku można oglądać Ekolalię, czyli imersyjną wystawę, i to nie byle kogo, bo samej Björk, w której film, dźwięk, islandzki krajobraz i malarstwo zlewają się w jedno doświadczenie, a jej sercem jest instalacja zbudowana wokół Nerve Bloom, czyli utworu z albumu, który zapowiadany jest na przyszły rok. I to jest pierwszy moment w ogóle, w którym publiczność słyszy kawałek nowej płyty Björk, a wystawę tworzą trzy instalacje audiowizualne. Jest to wystawa o żałobie, o pamięci i o tym, co wyrasta z ziemi. Co ciekawe, Björk pracowała z Natalią Kleszczewską, 27-letnią malarką i graficzką, absolwentką katowickiej ASP. I to właśnie Kleszczewska namalowała stworzenia i tła, które widzimy na ekranach, a ich cyfrową warstwę zaprojektowała później Natalii Liu. Ręcznie malowane istoty poruszają się w rytm utworów, jakby muzyka powoływała je do życia. Björk napisała w swoich mediach społecznościowych, że spędziły 7 miesięcy na rozmowach i na wspólnej pracy, oddając się z zachwytem łączeniu ręcznie tworzonych obrazów z cyfrowymi eksperymentami. I tutaj zaczyna się najciekawsze, bo część widzów awatary Björk skojarzyły się z grafiką generowaną przez AI, ale nic bardziej mylnego, bo u ich podstaw leży 7 miesięcy pracy pędzlem naszej polskiej malarki. A to, co zobaczymy, czy jednak ręka artystki, czy maszynę, no to już Ekolalia nie odpowiadam. I ta galeria zaprasza do 20 września, ale jeżeli chcemy tego doświadczyć, no bo w końcu imersyjna wystawa, to musimy się pofatygować aż do Reykjaviku, ale ponoć bardzo, bardzo warto.

Look, Yield Me on the Moon to Blow, czyli Z. No, mroczne dość takie to było. Natomiast teraz nie schodzimy z księżyca. Rok 69, proszę sobie wyobrazić. Klawiszowiec zespołu, który w oryginale napisał, zaśpiewał tę piosenkę dawno, dawno temu. Pojechał na wakacje i to nie byle gdzie, bo na Karaiby. I napisał wtedy utwór o poczuciu idealnym, czyli o słońcu, o tańcu w świetle księżyca właśnie, o fajnych ludziach, o najpiękniejszych chwilach, które można przeżyć. I w ten sposób powstał numer Dancing in the Moonlight i to był rok 69. W 99 swoją wersję stworzyła grupa Top Loader, to już takie typowo brytyjskie brzmienie było. A co u nich? Spoczęli powiedzmy na laurach muzycznych, dzielnie pracują nad planami na nowy materiał. Ostatnio próbowali nagrywać klip jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że nie ma już mowy o takim przeboju jak ten. Ale dobre wspomnienia z roku 99 pozostały. Jedna z wersji, którą można przyjąć jako cover bez obciachu. Grupa Top Loader w Chilizie.

0: On jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
1: dobrze być w domu.
0: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: 8 czerwca. Bielsk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
4: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Przed nami deszczowy weekend i w sobotę i w niedzielę popada. Jutro w całym kraju większe przejaśnienia możliwe na wschodzie i na południu Polski. Termometry jutro pokażą od 17 stopni na Podhalu i na Suwalszczyźnie, przez 19 nad samym morzem, 20 na zachodzie, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. I tutaj jutro będzie najcieplej. Jeżeli chodzi o niedzielę, ta już nieco chłodniejsza, bo 15 się pojawią i wszędzie dalej opady deszczu.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Ale żeby nie było, ustalmy na samym początku, że ja za prognozę pogody nie odpowiadam, ale za to, co tutaj gram, to już tak. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę, piątkową, Jakub Lachowicz. Gdziekolwiek jesteście, polecam się razem. Jesteśmy do 19.
0: W międzyczasie w Chilli Z.

wam gra, czyli Z w piątkowe popołudnie. Hercules Poirot, ikoniczny detektyw, którego przygody Agatha Christie opisała w swoich 33 powieściach i blisko 50 opowiadaniach, właśnie dostał nową twarz. Serwis Variety donosi, że w nowym serialu BBC słynnego detektywa zagra 33-letni Anglik Edward Blumel. Będzie nowy serial, który będzie liczył 6 odcinków i opowie o śledztwach młodego Poirot świeżo po przybyciu do Anglii. Producenci zapowiadają, że będzie to intymna historia Herkulesa, ale również portret Wielkiej Brytanii w okresie międzywojennym. Wiemy, że serial skupi się na trzech najsłynniejszych historiach z Herkulesem Poirot w roli głównej. Na razie nie wiemy jakich, ale wiemy, że dalej detektywowi w rozwiązywaniu zagadek będzie towarzyszył jego Watson, czyli kapitan Hastings. Wiemy, że zdjęcia mają rozpocząć się już latem tego roku w Liverpoolu. I dla Edwarda Blumela to nie jest pierwsze spotkanie z prozą Agaty Christie, bo w tym roku można było go oglądać na przykład w serialu Netflixa Siedem zegarów Agaty Christie, ale na koncie ma również rolę w produkcjach Washington Black czy Moja Lady Jane. Blumel po ogłoszeniu swojego udziału w nowym serialu BBC napisał na Instagramie, że czuje się zaszczycony zaufaniem twórców i że już nie może doczekać się kontynuowania dziedzictwa Poirot. A jest co kontynuować, bo wchodzi w buty wielkich aktorów, bo powszechnie uznaje się, że najlepszym ekranowym Poirot był David Suchet, który w słynnego detektywa wcielał się bardzo długo, bo w latach 1989-2013. Więc jak najbardziej czekamy na nową odsłonę przygód, a właściwie to nie. Właściwie to znane historie, ale w nowym wydaniu właśnie opowiedzianego przez BBC. Czekamy. Edward Blumel jest nowym Herkulesem Poirot.

0: Ten głos należy do Jamesa Bay'a i te wyznania, jak bardzo ważne jest to, czego słuchamy w dzieciństwie i jak duży ma wpływ później to na nasze dorosłe życie. James Bay może to potwierdzić, bo dorastał w niewielkim angielskim mieście słuchając Boba Dylana. Później studiował na Akademii Muzycznej, zajmował się bluesem na początku, takim typowym, ale oczywiście wielka kariera to album Hold Back the River. Tytułowy numer zagrałem wam przed momentem. A wszystko zaczęło się od supportowania zespołu Rolling Stones w 2013 roku. Tam też wypłynął to Model, John Newman czy Codeline. James Bay za nami. Piątkowe popołudnie spędzamy razem, gdziekolwiek jesteście. I mam nadzieję, że jest wam po prostu dobrze.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. W Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Po reklamie.

piątek mamy i to słychać również w muzyce, którą wam prezentujemy w Chili Z. To teraz zabiorę was do Krakowa, bo nie tylko smog wawelski jest symbolem Krakowa, ale również wyjątkowe miejsce, jakim jest Teatr imienia Juliusza Słowackiego. Po 133 latach działalności ten teatr wymagał solidnej modernizacji, a wszystko zaczęło się rok temu. To wtedy ekipy budowlane i konserwatorzy rozpoczęli trwający wiele miesięcy proces ocalenia tego najpiękniejszego budynku w Krakowie. Prace objęły bardzo szeroki zakres działań, bo od rozbiórki starych warstw i wzmocnienia konstrukcji, przez termomodernizację, aż po kompleksową wymianę pokrycia dachowego. Do tego budynek wymagał oczyszczenia, uzupełnienia i zabezpieczenia elementów, które przez lata uległy zniszczeniu albo zniknęły z jakiegoś powodu z krajobrazu tego teatru. Najbardziej spektakularnym efektem tej metamorfozy jest nowe pokrycie dachowe, a to dlatego, że dzisiaj, kiedy słońce świeci, to dach lśni czystym złotem i od razu przyciąga uwagę spacerowiczów. Z czasem natura, wiadomo, zrobi swoje, natomiast miedź pokryje się szlachetną, zieloną patyną i wtopi się w klasyczną panoramę Krakowa, ale teraz dach jest nowiutki, świecący. No, zazdroszczę bardzo tym, którzy w Krakowie. Pozdrawiam was tam i za każdym razem przy okazji mówienia o tym pięknym mieście mówię, że tęsknię i bardzo chętnie bym się wybrał, mimo że z Warszawy to, jak to się mówi, rzut beretem, nie? W końcu się uda. Gramy dalej. Piątek mamy, słuchacie, Chili Z.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I w takim właśnie tempie zbliżamy się do 18:00, ta już za kilka chwil. Piątkowe popołudnie spędzamy razem, to teraz będzie krok w przeszłość i to taki dość spory krok, 1991 rok. Pani, która za chwilę zaśpiewa, ma bardzo piękne imię. Shinies Lauryn Wilson, Amerykanka, szeroko pojęta R&B grała jakiś czas temu, ponieważ od 1999 roku już nie tworzy muzykę na taką skalę, jakby chciała. Podpisała kontrakt z wytwórnią pod koniec lat 80., ale jeszcze wcześniej pojawiła się w telewizji i była jedną z tych znanych księżniczek show biznesowych i zagrała w reklamie wtedy pewnej sieci sprzedającej kanapki. A później to już poszło, bo kiedy podpisała kontrakt z wytwórnią Motown Records, tak, tę samą wytwórnią, dla której nagrywał m.in. młody Michael Jackson, no to wiadomo, że to nie mogło przejść bez echa, to co robiła wtedy. Nagrała jeden, ale za to naprawdę wielki, potężny przebój i to bardzo ładny. I Love Your Smile. Shinies, początek lat 90. Specjalnie dla Was ode mnie w Chilizacji.

0: reklama.
1: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z, minęła 18 w studiu, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już za tydzień Poznań zamieni się w wielką scenę. Chodzi oczywiście o 36. edycję Malta Festiwalu. Przez tydzień w 27 lokalizacjach miasta zaplanowano 108 wydarzeń. Od spektakli, performansów, przez koncerty, po spotkania z artystami i warsztaty. Zobaczymy międzynarodowe koprodukcje teatralne, doświadczymy muzycznych uniesień, a sztukę spotkamy w przestrzeni miasta. Jednym z głośnych punktów programu jest 24-godzinny spektakl Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka wystąpi na scenie ze setką mężczyzn wyłonionych w ramach castingu.
3: Zaczepił mnie w weekend mężczyzna, który z radością oznajmił, że dostał się na ten spektakl. Ja mówię, no to super, to widzimy się w Poznaniu, a na którą pan ma wejście na scenę? I on powiedział, że na 15:15, no dla niego dobrze, ale powiedziałam, że ja już będę po 21, więc żeby miał baczenie na moją kondycję i żeby mnie wspierał.
2: Mówiła podczas konferencji aktorka.
3: Więc nie wiem, jak to będzie. Niezmiernie i niezmiennie mnie to ekscytuje i fascynuje ten projekt. Uważam, że jest niezwykle jakiś pojechany i ryzykowny, ekscytujący i bardzo wyjątkowy. Czuję się ogromnie wyróżniona tym zaproszeniem, że to właśnie ja jestem w tej polskiej odsłonie tego performansu.
2: Bo jest to projekt autorstwa australijskich reżyserek Ned Randall i Anne Bracken. Był już prezentowany w Londynie, Nowym Jorku i Wiedniu. Po 10 latach zostanie pokazany w Polsce podczas drugiego weekendu Festiwalu Malta w Poznaniu. O warszawskiej Pradze, a przede wszystkim mieszkających tu młodych ludziach mówi nowa premiera Warszawskiego Teatru Powszechnego. To Adrenalina w reżyserii Ewy Galicy. Autorka dramatu Anna Mazurek przygląda się dzielnicy bez filtra, a scenicznej narracji towarzyszy film dokumentalny nakręcony przez 16-letnią mieszkankę Pragi Zosię Ankerstein. Z kolei muzyka stworzona przez Maję Luxemburg opiera się na kolażach dźwięków nagranych podczas wędrówek po prawym brzegu Wisły. Po jutrzejszej premierze spektakl będzie można oglądać w niedzielę, a także w środę i w czwartek w przyszłym tygodniu. Także dziś premiera Anioła Zagłady w reżyserii Daty Tawadze w Warszawskim Teatrze Dramatycznym. To opowieść o społeczeństwie uwięzionym we własnych przywilejach, niezdolnym do wyjścia poza wyuczone role i struktury dominacji. Spektakl inspirowany filmem Luisa Buñuela z 1962 roku. Kiedy kręcił ten film, wykazał się niesamowitą proroczością co do tego, jak potoczą się sprawy. Od razu uchwycił chorobę, w której obecnie żyjemy, komentuje reżyser. Przypomnijmy, że poprzedni spektakl Tawadze stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń ubiegłorocznych warszawskich spotkań teatralnych. Anioł Zagłady po raz pierwszy pokazany zostanie w ramach 46. edycji spotkań już dziś wieczorem. Kolejne spektakle jutro, a także 18 i 19 lipca.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

grupa Jungle i do tego Mood Talk, Don't Play, a jednak ja zagrałem, odważyłem się. Piątek mamy, czyli Z, muzyka taneczna dla każdego weekender, to do 19:00, po 19:00 natomiast oczywiście Primadonna Club. Przeczytałem właśnie bardzo zabawną historię, że jeżeli myślicie, że tam deadline'y zostały przekroczone i katastrofa, no to proszę się tym w ogóle nie przejmować, bo poczta też się spóźniła. Konkretnie w Wielkiej Brytanii, Royal Mail. Paul Edwards miał kiedyś 33 lata i malutkie dzieci. Wtedy, dawno temu, kiedyś. Postanowił kupić egzemplarz magazynu parentingowego Mother and Baby, który jednak do niego z jakiegoś powodu nie dotarł. Okazuje się, że dotarł, tylko teraz, 19 lat później, z dopiskiem od Royal Mail wyrażającym przeprosiny za niedogodności powstałe z powodu opóźnienia. Teraz mężczyzna w rozmowie z BBC twierdzi, bardzo rozgoryczony jest, że jego dzieci zdążyły się już wyprowadzić z domu i co on ma teraz z tym magazynem zrobić. 19 lat poczta się spóźniła. Więc widzicie, jeżeli wam też się coś takiego wydarzyło, to nic straconego, to jeszcze ma czas, jeszcze może dojść. Gramy dalej tanecznie, piątkowe popołudnie albo wczesny wieczór spędzamy razem i mam nadzieję, że okej.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
18: Dokąd na wakacje?
19: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
18: Czyli Zdrojowa Hotels.
19: Zdrojowa Hotels?
18: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
19: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
18: Tylko na zdrojowahotels.pl.
20: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
21: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.

jak się właśnie ucina ten numer. Jamie XX i Avalon Chess Every Single Weekend to za nami, czyli Z, w piątkowy wczesny wieczór. A przed nami zabawna piosenka z ciekawą historią, złożona z kilku utworów. To Inika Mozi, tak nazywa się człowiek z Jamajki, który... Zresztą usłyszycie za chwilę, że on pochodzi z Jamajki, bo to od razu jest do wychwycenia, myślę. Ten charakterystyczny fragment na, który usłyszycie, no to Fats Domino między innymi był współtwórcą tego i do tej pory ponoć pobiera duże tantiemy za ten numer. Co ciekawe, Hat Stepper, o którym śpiewa Inni, to człowiek, który na Jamajce określany jest mianem osoby uciekającej przed prawem. Oczywiście traktujemy to z przymrużeniem oka. Jest to numer, który kojarzy się nie dość, że z wieloma imprezami, to pewnie jeszcze z filmem. Przypomnijmy sobie, wczesne lata 90. na parkietach. Inni, Kamozi w Chili Z.

tanecznie wam gramy i tanecznie będziemy wam grać, a to dlatego, że o 19:00, czyli za parę chwil, otwierają się dla was drzwi Primadonna Club. Dominika Kontarowicz już na posterunku, już na was czeka i polecam spędzić właśnie z nią piątkowy wieczór. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj, słyszymy się oczywiście w poniedziałek. Trzymajcie się zdrowo, uważajcie na tych deszczach, żebyście później się nie przeziębili, jak ja ostatnio. Dziękuję. Beryl Can Swim, najnowszy numer ode mnie na koniec. Dobrego weekendu, bawcie się dobrze. Do usłyszenia.

0: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz: dobrze być w domu. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Luca Lessi, jego nowość Like a Sex Machine. Zaczynamy Prima Doma Club w Chili Z, czyli 2 godziny z muzyką klubową, a za chwilę w studiu pojawi się mój dzisiejszy gość Igor Fleischer, organizator Carbon Silesia Festival, który odbędzie się już 19 i 20 czerwca w Zabrzu. W tym roku line-up festiwalowy jest naprawdę gorący. Zagrają m.in. Axel Bowman, Demi Riquissimo, Who Made Who, Sofia Curtis, Sally C i wielu, wielu innych. Naprawdę to są artyści, których ja tutaj prezentuję wam bardzo często w tej audycji. Artyści zagraniczni, ale też polscy. Dzisiaj będziecie mogli również zgarnąć zaproszenia na festiwal, także zostańcie z nami koniecznie, bo już za chwilkę porozmawiamy troszkę szerzej o całym wydarzeniu, nie tylko o line-upie z Igorem, a na razie gramy artystkę, która wystąpi właśnie na Carbonie, konkretnie 20 czerwca, Sally C. To jest pochodząca z Belfastu, a mieszkająca już od wielu lat w Berlinie DJ-ka i producentka. Stworzyła jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych stylów we współczesnej elektronice. Nazywa się Chunker i to jest taka surowa mieszanka old school house'u, hip house'u, acid'u, inspirowana złotą erą muzyki z lat 90. Artystka również regularnie występuje w najbardziej prestiżowych miejscach na świecie, od Panorama Bar w Berlinie po festiwale Glastonbury, Primavera Sound w Barcelonie czy Deck Mantel. No to co? Sally C, Let's Get This. To jest jeden z jej najsłynniejszych utworów i gramy już teraz na rozgrzewkę. Jedziemy.
2: Let's get this. Let's get this. Let's get this. Let's get this. Let's get this.

0: off the ground. Dig off the ground. Dig off the ground. Let's get this.
1: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
2: Tak jak zapowiedziałem, Igor Fleischer, organizator Carbon Silesia Festival w Zabrzu, ale również jedna druga kolektywu Last Robots.
3: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór. Jakie plany na weekend?
3: Weekend spokojny, przygotowuje się do festiwalu, więc zbieram energię po to, żeby to wszystko, co uzbieram, spożytkować właśnie w Zabrzu na Carbonie.
2: No właśnie, 19-20 czerwca w Zabrzu kolejna edycja Carbon Silesia Festival. No i muszę przyznać, tak jak już do ciebie pisałam w social mediach od pierwszych ogłoszeń, że line-up w tym roku jest naprawdę, naprawdę konkretny. Z jakiego bookingu jesteś najbardziej zadowolony, na jaki najbardziej liczysz i kto jest twoim ulubionym artystą tegorocznego festiwalu?
3: Chyba ze wszystkich bookingów jestem zadowolony. Długo pracowałem nad tym, żeby to wyglądało właśnie tak, jak wygląda. Ale jeśli mam już wymienić, to chyba Axel Bowman, Sally C, Demi Riquismo i któż tam jeszcze? Axel Bowman, Sally C, Demi Riquismo, tak, no Humate Hu wiadomo, więc no to są ci artyści, o których zabiegałem od dawna. Fajnie, że udało się zaprosić taki house'owy skład, typowo house'owy, czyli wykonawców, którzy no można powiedzieć są czołowymi przedstawicielami tego gatunku.
2: Tak, no właśnie, bo tak patrząc na ten line, czy Humate Hu jest bardziej jakby organiczny, bardziej taki powiedzmy afro nawet, zahaczający o afro. Z drugiej strony Demi Riquissimo, Sally C, czyli artyści grający w tym duchu takiego szybkiego house'u,
3: tak, nowego nurtu, tak, tego house'owego, nieco szybszego. Jestem olbrzymim fanem Sally C i Demi Riquissimo.
2: Takiego oldschoolowego nawet.
3: Tak, tak, oglądam i słucham ich setów, produkcji. Jestem zakochany w tym brzmieniu. Fajna taka świeża energia w tym chaosie, to czego ten gatunek właśnie potrzebował.
2: Dobra, to na zachętę ja bym zagrała teraz Demi Riquissimo, jeden z moich ulubionych utworów, Rock the House, żebyście też trochę wprowadzili się w ten klimat, a do rozmowy z Igorem wracamy za chwileczkę.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z Igorem Fleischerem. Rozmawiamy dzisiaj o Carbon Silesia Festival i już myślę, że możemy śmiało ogłosić konkurs, bo mamy dla was jeszcze podwójne zaproszenia. No i tak rozmawialiśmy tutaj z Igorem, żeby was może za bardzo nie męczyć i nie zadawać bardzo skomplikowanych pytań, więc po prostu ja proponuję, żebyście napisali, który artysta z tegorocznego line-upu jest waszym ulubionym, najbliższym waszemu sercu i dlaczego. Dominika.kontarowicz@chilizet.pl. Czekamy do 21 na wasze odpowiedzi. A ja chciałam jeszcze nawiązać do miejsca, w którym odbywa się festiwal co roku, na Śląsku. No i w takiej industrialnej przestrzeni, prawda?
2: Tak, to jest przestrzeń, zrewitalizowana przestrzeń Muzeum Górnictwa Węglowego, która została oddana do użytku publicznego 6 lat temu i to właśnie 6 lat temu po raz pierwszy odbył się tam festiwal. Przestrzeń, w której zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Świetnie wpisuje się ten klimat muzyczny, który my tam prezentujemy. Dużo cegły, szkła, zieleni, więc fajnie to wszystko ze sobą gra, jest świeżo i przede wszystkim festiwal jest bardzo kompaktowy, więc nasi uczestnicy mogą skupić się przede wszystkim na słuchaniu muzyki i dobrej zabawie.
1: No tak, ale oprócz muzyki przewidziane są też inne inicjatywy, prawda?
2: Tak, Carbon to również inicjatywy takie jak Art Zone, czyli przedstawiamy pracę plastyków z Liceum Plastycznego w Zabrzu. To robimy generalnie od pierwszej edycji. Jest również Carbon Academy, czyli edukujemy osoby, które chcą poznać tajniki DJ-owania, czy też produkcji muzycznej. Zapraszamy drugiego dnia festiwalu i pokazujemy, jak to wygląda właśnie z perspektywy DJ-a, producenta muzycznego. Mamy również Fresh Faces, czyli konkurs dla młodych talentów. W tym roku po raz trzeci spotykamy się na scenie Fresh Faces, gdzie swoje umiejętności właśnie będą przedstawiać młodzi albo świezi DJ-e, więc to się nam fajnie rozwija. Więc,
1: jak można się zgłosić?
2: Właściwie to konkurs już się zakończył. Trwał do końca maja, więc w tym momencie już są wyłonieni wszyscy zwycięzcy i będzie można ich posłuchać właśnie na jednej ze scen, scenie Fresh Faces na terenie festiwalu.
1: Świetnie. Dobra, to co, gramy teraz. Moją propozycją jest Axel Bowman, czyli skandynawski DJ i producent, którego ja też jestem osobiście fanką. Wybrałam na dzisiaj Purple Drunk, bo to jest mój ulubiony
2: super,
1: utwór.
2: Super, tak. Axel Bowman, a na festiwalu zaraz po nim wystąpi Sofia Kurtezis i taka anegdota, że to właśnie dzięki Axelowi Sofia uzyskała światową popularność.
1: O!
2: Tak.
1: Proszę powiedzieć.
2: No właśnie tak to wygląda. On ją wprowadził w świat muzyki, można powiedzieć, taki szerszy. To on przysłużył się do tego, że zaistniała na scenie światowej.
1: Niesamowite. Ona jest z Peru, prawda?
2: A mieszka w Berlinie obecnie. Tak. On jest ze Szwecji, a mieszka obecnie w Los Angeles, więc
1: aha,
2: tak.
1: Okej, okay, dobra. To posłuchajmy Axela Bowmana i do rozmowy z Igorem wracamy za chwileczkę. I

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Wracamy do rozmowy z Igorem Fleischerem, organizatorem Carbon Silesia Festival. Ja przypominam, że dalej możecie wygrać podwójne zaproszenie na tę imprezę. Wystarczy, że napiszecie o swoim ulubionym artyście z tegoż line-upu, a line-up jest naprawdę, można powiedzieć, house'owo, naprawdę na najwyższym poziomie, ale też jeżeli chodzi o polskich reprezentantów, no bo mamy tutaj Ross Addiction, czyli legenda drum and bassu tak naprawdę.
2: Polskiego drum and bassu, rezydent festiwalu tak naprawdę, który odpowiedzialny jest właśnie za tą część drum and bassową na scenie Jungle, czyli drugiego dnia festiwalu, na której wystąpi m.in. DJ Storm, legenda związana z wytwórnią Metalheads oraz Halogenix, który jest taką świeżą krwią brytyjskiego drum and bassu.
1: Czyli nie tylko drum and, nie tylko house, no ale też jakby jednego nieodłączną dnia, tak. Nieodłącznym elementem Carbona jest także drum and bass, ale chciałabym tutaj też zrobić ukłon w stronę Hyacynta, czyli Kuby z...
2: Jacka.
1: Jezus. Kuba to jego tata.
2: Jacka Sienkiewicza. Grupy Kwiat Jabłoni, który, jestem mocno zaskoczony, przyznam się, pierwszy raz go słyszałem rok temu na Wisłoujściu.
1: Ja tak samo.
2: Bo wiedziałem, że gra, ale nie sądziłem, że gra tak bardzo fajną i elektroniczną muzykę i byłem mocno zaskoczony, że ma taką ciekawą selekcję, więc jak dostałem propozycję, bo zwrócił się menadżer, żeby wystąpił na Carbonie, więc nie mogłem pozwolić, żeby nie zagrał. Stąd też jego obecność właśnie na tym festiwalu i wystąpi pierwszego dnia na scenie Karnal, czyli Hyacynt, Jacek Sienkiewicz z grupy Kwiat Jabłoni. Ale będzie też zespół Skalpel, polski towar eksportowy, który wydaje też dla wytwórni Ninja Tune. Wystąpią w formie audio-video show, więc też czekam na ten występ z wielką niecierpliwością. No i plejada, można powiedzieć, polskich wykonawców, m.in. Jelin, będzie Virtual Geisha, będzie Nowosad, Glash,
1: Lulu Malina,
2: tak, DJ Paul Comtel, Nowik, rezydenci festiwalu, czyli Last Robots, moja skromna osoba i DJ Bert. Więc będzie się działo, ponad 50 wykonawców, 2 dni, 5 scen muzycznych, kawał dobrej elektroniki.
1: Słuchajcie, jeżeli jeszcze się zastanawiacie, to się nie zastanawiajcie, tylko przyjeżdżajcie w weekend 19-20 czerwca na Śląsk, chłonąć z nami tę elektronikę, no i wysyłajcie swoje zgłoszenia w konkursie dominika.kontarowicz@chilizet.pl, który artysta z line-upu jest najbliższy waszemu sercu i dlaczego. Dzięki, Igor.
2: Dzięki wielkie i zapraszam.
1: I widzimy się w Zabrzu.
2: Do zobaczenia.
0: Primadoma Club w Chilizet.

0: Forma. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Carlita Forever Baby z jej albumu Sentimental. 20.04 na zegarach. Weekend wylądował w Chili Z na dobre, a ja zapraszam Was na kolejną godzinę z muzyką elektroniczną. W niej jeszcze m.in. produkcje Jambaka, Adama Tena, Swing Pola i wielu, wielu innych. Konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenia na Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Trwa jeszcze do 21.00. Wystarczy napisać, jaki artysta z line-upu tegorocznego jest najbliższy Waszemu sercu i dlaczego. dominika.kontarowicz@chiliz.pl. A teraz wędrujemy do Austrii, skąd pochodzi Demuja. No i gramy jeden z nowszych utworów jego autorstwa pod tytułem Bernie Mac Blau.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: I House But Love to przed chwilą, a teraz nowość od Jambaka i Flipside. Jambak to jest artysta z Holandii, produkuje głównie w klimatach minimal tech house'owych. Popularność zdobył trochę dzięki Chrisowi Stussy, który zagrał jego najpopularniejszy jak do tej pory numer pod tytułem Positive na zeszłorocznej Coachelli. Utwór został wydany w Circo Loco Records, no jak przyznaje sam autor, sam Jambak jest dla niego bardzo, bardzo szczególny, bo powstał zaraz po śmierci jego mamy. W połowie marca ujrzała światło dzienne jego nowość, nagrana wspólnie z MC Flipside, no i została wydana tym razem pod labelem Solid Grooves. No to jedziemy. Freak Freaks, Jambak, MC Flipside.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Chic Shack, Celeb Jackson na samplu utworu My Neck, My Back Key i to jest utwór z 2002 roku. Mocny hit R&B / hip-hop. Przypominam, że jeszcze do 21 trwa dzisiejszy konkurs, w którym możecie wygrać podwójny karnet na Carbon Silesia Festival. Wystarczy, że napiszecie, który artysta z tegorocznego line-upu jest najbliższy waszemu sercu. No i dlaczego? Oczywiście dominika.kontarowicz@chilizet.pl. To jest adres, pod który należy wysyłać swoje maile. A teraz całkiem niedawno wydany numer Vavara od Adama Tena, który zaprosił do współpracy Asulina, młodego, obiecującego producenta i DJ-a z Tel Awiwu.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Jimmy Jules, My City is on Fire, i to już prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu Prima Doma Club. Dziękuję za wszystkie maile w sprawie Carbon Silesia Festival. Ze zwycięzcami skontaktuję się jak zwykle drogą mailową. A na koniec, tak trochę inaczej niż zazwyczaj, koncert życzeń, czyli moment, w którym prezentuję propozycje muzyczne na zamówienie moich słuchaczy kochanych. I Michał poprosił mnie w zeszłym tygodniu o Cold Hearts Janika Traszela. I ja oczywiście z przyjemnością zagram dla ciebie ten utwór, Michał. Jeśli chcecie usłyszeć swój ulubiony utwór w piątkowy wieczór w Chili Z, no to jak zwykle namawiam do zgłoszenia się mailowego. Już go nie podaję, bo podawałam go chyba dzisiaj 15 razy. Ja się z wami już żegnam powoli i życzę wspaniałego, wspaniałego weekendu. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. No i teraz ten koncert życzeń, czyli Janik Traszel, Cold Hearts.

0: reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Express Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Umiejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: C.
0: R.

0: reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.